Don't blink if I gave you a day. In my life, my life, I don't blink.

pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Radio Esca.
1: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.
5: SK Szczecinek News.
6: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
4: SK Szczecinek.
6: Są takie rozmowy, do których możemy się przygotowywać merytorycznie, ale nie zawsze będziemy na nie gotowi emocjonalnie. Są trudne pytania, emocje i historie, które zostają z człowiekiem na długo, a jednak ktoś musi je przeprowadzić. Łukasz Filip, reporterzysta, opowiada o swoim fachu, który nie zawsze jest usłany różami, o spotkaniach z ludźmi, trudnych tematach i o tym, jak rozmawiać, kiedy po drugiej stronie pojawiają się ból, emocje i milczenie. To będzie trudna rozmowa o trudnych, ale bardzo ważnych tematach. Jeżeli jesteście gotowi, to zapnijcie pasy. Rozmowa z Łukaszem Filipem już teraz na naszej antenie. W naszym studiu dzisiaj Łukasz Filip, reporter czy reportażysta? Jak byś wolał?
7: Mamy tutaj problem, bo ja jestem za mniej formalnymi tytułami, czyli reporter, ale jednocześnie wiem, że reportera kojarzymy z tym, że reporter jedzie w teren, wraca z tego terenu, pisze informacje i na tym kończy swoją pracę. No moja praca się na tym nie kończy, ponieważ kiedy ja jadę, to zbieram historię, rozmawiam z wieloma osobami, trwa to 2 tygodnie, a nie kilka godzin.
6: A ty pamiętasz taki konkretny moment, w którym poczułeś, że właśnie chciałbyś żyć ze słuchania innych ludzi?
7: Nie. Nie pamiętam takiego momentu. Pamiętam natomiast, że wiele ludzi powtarzało, czego ja nie rozumiałem, że najfajniejsze w pracy dziennikarza jest rozmowa z ludźmi. Ja naprawdę tego nie rozumiałem, bo ja lubię rozmawiać, ale myślałem sobie, no ale co z tego? Znaczy, co ja z tego będę miał? Nie chodziło mi o to, że liczyłem na coś materialnego, ale dopiero jak trochę dojrzałem, bo to była myśl chłopaka z liceum, to jak już byłem na studiach, to pomyślałem, przecież ta praca to jest dla mnie szczyt marzeń. Ja codziennie, może nie codziennie, ale co kilka dni poznaję nową osobę. I ta osoba ma niesamowitą historię. No, że każdy chciałby słuchać niesamowitych historii. No i dzisiaj już wiem, że jestem totalnym szczęściarzem.
6: Twoja książka Podwórko bez trzepaka trafiła na listę lektur. Jak ty się z tym czujesz?
7: To jest dla mnie, ja się teraz uśmiecham, to jest absurdalne. Dlatego, że ja nigdy czegoś takiego nie zakładałem. Pisałem tę książkę dlatego, że dzieci i młodzież, bo jest to książka o dzieciach i młodzieży, oni są dla mnie ważni. I kiedy zobaczyłem, że lektura trafiła na... została propozycją w ogóle na listę lektur uzupełniających, no to przeczytałem nazwiska, kto jest jeszcze na tej samej liście. I tam był i Lem, i tam był Tolkien. Ja mówię sobie, czy wszystko w porządku się dzieje tutaj? Pobiegłem do żony, powiedziałem, że nie wierzę. Chyba się popłakałem ze szczęścia. I teraz, kiedy lista już trafiła, przepraszam, kiedy książka już trafiła na listę lektur, ale nie proponowanych, i będą czytały je klasy 4-8, no to tak sobie wyobraziłem, że mój syn, który ma obecnie 8 miesięcy, jeśli ta lektura się kiedykolwiek utrzyma jeszcze przez tyle czasu i on pójdzie do tej 4. klasy i powie, to mój tata, a ktoś mu powie, no wiesz co, Stefan, weź ty się ogarnij.
6: No to w takim razie opowiedz trochę, o czym w ogóle jest ta książka, w jaki sposób ty ją zbudowałeś?
7: Ta książka jest o dzieciach i o nastolatkach, którym jest w Polsce trudno. Byłem, jestem reportażystą od spraw trudnych. No, sam się w to władowałem, bo wydawało mi się, że o sprawach trudnych, jakby sprawy trudne miały większe znaczenie. To nie jest prawda, to ja już wiem dzisiaj, ale pomyślałem sobie, dlaczego dzieci, bo ja pisałem tak gdzieś od 2017 roku tę książkę, ona ukazała się chyba w 2019. Nie rozumiałem, dlaczego dzieci nie są traktowane przez wielu dorosłych jak ludzie. Że to jest jakaś może miniatura człowieka, ale no, na pewno nie ma tych samych praw. I kiedy posłuchałem i rozmawiałem z tymi dzieciakami, to one powiedziały, że nikt ich nie słucha. Znaczy, może nie chcę też przesadzać, to jest generalizacja, ale że wielu dorosłych ich nie słucha. No i ja, kiedy ich posłuchałem, co mają do opowiedzenia, no to przytoczę ci na przykład cytat z jednego bohaterów tej książki, Łukasza Beryzaka, który powiedział, moje marzenia są jak dinozaury, duże i wymarłe.
6: Wow. Bardzo mocne słowa od nastolatka.
7: Właśnie. Nie pamiętam, ile Łukasz miał wtedy lat. 12? 13? To jest zdanie, którego zazdroszczę mu literacko, ale nie zazdroszczę tak po ludzku. Ale usłyszę coś takiego z dziecka.
6: Może się uza zakręcić wokół.
7: Tak. Ja pamiętam jeszcze tę rozmowę, bo Łukasz... Możecie Państwo kojarzyć Łukasza, bo Łukasz kiedyś... Tak przyjechał do Łukasza łatka najpopularniejszego wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ on stanął przed mikrofonem na jakiejś zbiórce i powiedział: no bo ja już zbieram pieniądze dla innych dzieci, bo dla mnie już za późno. Bo Łukasz choruje na chorobę Crohna. No i to chyba powiedział 10-latek wtedy. No i to ruszyło bardzo Polskę. Nawet Wielka Orkiestra grała u niego pod domem. I ja sobie pomyślałem, dlaczego mądrość tych dzieci ma nie pójść dalej? Ja oczywiście popełniałem błędy w tej książce, w kontakcie z dziećmi i nastolatkami, szczególnie z nastolatkami, no bo na samym początku próbowałem się do nich przymilić i zacząć mówić tak jak oni. I no oni się śmiali, po prostu spuszczali głowę i tak jakby się zawstydzali, że facet próbuje mówić po nastolatkowemu, a ja trochę zapominałem, że już nastolatkiem nie jestem. Miałem 20 kilka lat. Dla nich byłem dorosły. Więc przestałem się udawać kogoś, kim nie jestem. I kiedy po prostu tylko pytałem, to możecie Państwo sobie zrobić taką prostą zabawę. Pytać dlaczego. Tam nie ma w ogóle oceny w pytaniu dlaczego. I może się Państwo czegoś dowiecie. Nie tylko od dzieci, ale od dorosłych. Dzieci często mi mówiły, że nikomu o takich rzeczach, które mi opowiadają, nikomu nie mówiły.
6: Przeczytałam na temat Twojej książki, że Ty w niej przykucnąłeś, czy pochyliłeś się na wysokość metra, półtora, żeby spojrzeć na świat trochę z ich perspektywy. Jak Ty tego dokonałeś?
7: Chyba właśnie tym wytrychem dlaczego. Ja przychodziłem i nigdy nie oceniałem. Moim zdaniem, znaczy ja nie mogę oceniać, no bo chcę się od czegoś od kogoś dowiedzieć i nawet kiedy... I nie mam natury oceniacza, ale mam też taką naturę. Kiedyś na zajęciach w Polskiej Szkole Reportażu powiedziałem, bo mieliśmy zajęcia z psycholożką, powiedziałem, że ja uważam, że trzeba rozmówcy zostawić furtkę, że może z tej rozmowy zrezygnować. Psycholożka powiedziała, że nie, bo wtedy ją wykorzysta ten rozmówca i pójdzie sobie. No to niech idzie. W sensie mi na tym nie zależy. Materiale tak, żeby kogoś skrzywdzić. Więc ja mówiłem dzieciom, że i nastolatkom rozmawiamy do tego momentu, w którym czujecie się w porządku. Oczywiście wcześniej konsultowałem się z ich rodzicami i co ciekawe, wielu rodziców nie chciało być przy rozmowach. Mnie się to bardzo podobało.
6: Ale to właśnie tak jak podczas rozmów z psychologiem. W trakcie sesji z psychologiem najpierw są rozmowy osobno z rodzicami, potem są rozmowy osobno właśnie z dziećmi. Czy ty się też czułeś trochę takim psychologiem dla dzieci i młodzieży?
7: Dzieci mnie tak nie traktowały, ale traktowali mnie tak nieraz dorośli, że można mi się wygadać. Nieznajomość psychologii i psychoterapii była wtedy trochę na niższym poziomie niż dzisiaj jest, więc ludzie spodziewali się, że reporter, tak jak psycholog, wydawało im się, że psycholog nie radzi, jak żyć. Ale niektórzy oczekiwali, że im powiem. No, a ja nie, ja tylko przyszedłem po prostu posłuchać, ale zobacz, jak to jest dziwne dla ludzi, że ktoś przychodzi do nich ich posłuchać i nic nie chce od nich poza tym. W sensie nie chce powiedzieć, a ja to, a ja tamto, byłem tam, zrobiłem to. Przecież to jest obce dla nich. I to mnie jakoś tak zatrzymało, że to my się naprawdę nie ciekawimy sobą.
6: Dokładnie, dokładnie. No właśnie praca dziennikarza czy praca reportera wymaga dużego nakładu takiej umiejętności wysłuchiwania, nie oczekując tak naprawdę nic w zamian poza tym, że możemy kogoś wysłuchać. I wydaje mi się, że właśnie w twojej książce to bardzo wybrzmiewa, że te dzieci są po prostu wysłuchane.
7: Miałem taką jedną historię, to był mój test na wrażliwość, ponieważ pewnego dnia dowiedziałem się, że zmarło dziecko po powrocie ze szpitala. Ja byłem na studiach jeszcze, czyli chłopcem dosyć. I szedłem do tej kamienicy, stanąłem przed tymi drzwiami i słyszałem głosy za drzwiami. No i tak, zapukać? No chyba muszę, no bo głos wielkopolski mi... znaczy, no po prostu jestem w pracy, to muszę ją wykonać. Czy nie zapukać i nie skrzywdzić tych ludzi? I nie zapukałem. Wróciłem do redakcji, powiedziałem, że ci ludzie mi nie otworzyli i czułem się w porządku ze sobą. Być może dlatego nie zapukałem, bo Stałem, ja się miotałem na zewnątrz tej kamienicy i chodziłem w tej z powrotem i jakoś nie mogłem się pozbierać po tym, że jak można włożyć komuś stopę między drzwi i zapytać, no właśnie, w sumie, ale o co zapytać?
6: Jak się czujecie? Co?
7: To jest najgłupsze pytanie, nie? Jakie możesz zadać. No bo wiadomo, że ten ktoś czuje się najgorzej w życiu. Stracił właśnie dziecko. Dlatego ja nazywam siebie reporterem spóźnionym. I to nie są czasy na reporterów spóźnionych, no bo ja mam zawsze czas dla rozmówców. Przyjeżdżam po kilka razy. Z kimś rozmawiam, na przykład z panią Danutą, która wychowywała chyba 19 dzieci. Rozmawiałem z 12 godzin. I też są ludzie tym zaskoczeni, że ktoś ma tyle czasu, ale ja zawsze lubię przyjeżdżać po. Kiedy emocje się już ukonstytuują u tego kogoś, kiedy ktoś ma już jakąś refleksję po tym, bo już przeszedł, to mnie najbardziej ciekawi, bo przecież ten sam moment najgorszy ja jestem w stanie opisać, porozmawiać z nim, opisać go tak, jakby się właśnie to działo, ale mogę potem pokazać, co się jeszcze stało później. Mhm.
6: Czy, wracając jeszcze do twojej książki, masz jakąś taką historię, która ciebie najbardziej poruszyła albo nauczyła ciebie czegoś, to zapamiętasz sobie do końca życia?
7: Ten cytat z Łukasza, o którym mówiłem, o marzeniach. Mam kilka sytuacji może z tej książki. Jest taka sytuacja z reportażu, żeby nie śmierdzieć dzieciństwem, w którym bohater wychowywał się w alkoholowym domu. Dzisiaj jest dorosły i przyszło mu wezwanie o alimenty dla rodzica, który trafił do domu opieki społecznej. I on, kiedy wchodził do swojego dawnego mieszkania już jako dorosły, to u tych jeszcze rodziców, którzy mama wtedy żyła, on śmierdział papierosami z tego domu i on wychodził i, o ile dobrze pamiętam, on chyba prał ten sweter, żeby nie śmierdzieć dzieciństwem. I takie szczegóły z tych historii robiły na mnie potężne wrażenie. Pamiętam bardzo nietypową historię, w której właśnie w reportażu chodzi o to, że reportaże bardzo często wydają się niektórym, że to jest o tym, o czym jest. Tak? Nie jest. Bo kiedy ktoś przyjdzie do redakcji i powie, och, na przykład mąż ranił żonę nożem albo coś takiego, to nie jest interesujące w reportażu. Interesujące jest to, dlaczego to się stało. Czyli głębia. I głębią reportażu jednego nazywa się Ja, dziecko wiatru, o Kazimierzu Ludwińskim, tacie i jego dzieciach Neli, Noe, gdzie po prostu ich domem był jacht. I to jest niesamowite, gdzie ludzie się zachwycają tym, że Boże, co to jest w ogóle za życie? Oni pływali sobie po świecie, po Australii, widzieli wieloryby, nurkowali sobie, szkołę to mieli na hamaku na jachcie, no bo mieli szkołę zdalną, łączyli się skądkolwiek z nauczycielami. No ale głębia tego jest taka, że kiedy Nell i Noe wracają na ląd i idą do szkoły, to nie bardzo rozumieją, o co chodzi w tej szkole. W sensie, dlaczego jest tyle formalności? Dlaczego wszyscy nie mówią sobie na ty? Dlaczego ja nie mam takich praw jak na morzu? Bo na morzu każdy sobie mówi na ty. Dlaczego dorośli traktują mnie jak kogoś głupszego od siebie? Dlaczego nauczyciele każą mi siedzieć cicho? Przecież na morzu, czy masz 70 lat, czy 15, to gadacie tak samo. A w sumie to po co stać w tych kolejkach do urzędu? Więc to, czym się zachwycamy, ma drugie dno. Nell sobie zdawała z tego sprawę z Noe.
6: Kim jest Łukasz Filip, kiedy wyłącza dyktafon i wraca do domu?
7: Kiedyś? To bardzo trudne pytanie.
6: Czy te historie wracają razem z tobą?
7: Wracały. Jestem dzisiaj już tak bardziej przygotowany psychologicznie do tego zawodu. Uważam, że reporterom brakuje tego, co mają na przykład służby ratunkowe. Kiedyś rozmawiałem z psychoterapeutą o jego pracy i ten psychoterapeuta też był ciekawy mojej i zapytał, czy my mamy takie wsparcie jak na przykład strażacy, gdzie po trudnej sytuacji siadamy i opowiadamy sobie, co było dla nas trudne. Nie mamy czegoś takiego. Jesteśmy rozproszeni po Polsce i radzimy sobie sami z własnymi emocjami, albo niektórzy z pomocą terapeutów. Ja pamiętam taką sytuację, ponieważ ja widziałem bardzo dużo złego. Ja wierzyłem, że ludzie są źli. Naprawdę w to uwierzyłem. No i ja sobie pomyślałem, że jeśli ktoś jest w stanie skrzywdzić dziecko, to chyba jest w stanie skrzywdzić każdego. No i pamiętam taki moment, w którym oglądałem jakiś program remontowy w telewizji. Siedziałem przy stole, moja żona też. No i wchodzi ta rodzina odbierać to mieszkanie i ona płacze. No, mówię sobie, to normalne, no, to jest zmiana życia. No ale ja też płaczę. No i chyba nie jest w porządku, no bo to nie jest moje mieszkanie. I pomyślałem sobie, Łukasz, coś jest nie tak. Znaczy, wypłakujesz łzy, które trzeba było wypłakać wcześniej, w sensie po tym reportażu. Na przykład miałem taki reportaż, w którym jechała rodzina, ojciec, matka. Matka prowadziła, z tyłu dwoje dzieci, wjechali na tory i pociąg zmiażdżył tył samochodu i dwoje dzieci nie żyje, a to miejsce z wypadku widzą z okna. Ja pamiętam, że jechałem na ten reportaż i słuchałem wtedy piosenki Marka Dejaka, znaczy w oryginale Krystyny Jandy, tak? Ale on śpiewał, proszę pani, jestem na zakręcie. I ja chciałem zawrócić. No bo znowu o czym mam rozmawiać z tym tatą? Mama nie była w stanie rozmawiać. Ale pojechałem i on powiedział, zapytałem go, czy chce ze mną porozmawiać. I powiedział, że bardzo chce. Więc ja dopiero musiałem uzmysłowić sobie, że i musiałem dojrzeć, że ludzie nie są źli z natury. Pracuję też bardzo dużo w Newsweeku psychologii i rozmawiam z terapeutami, psychiatrami, psychologami. I często ta praca pomaga mi w reportażu. To znaczy, rozmawiałem z profesorem Tomaszem Grzybem, który jest psychologiem społecznym, o okrucieństwie. Skąd się bierze w nas okrucieństwo? I on mi wytłumaczył, że okrutny jest ten, który ma okazję do okrucieństwa, a nie z natury. Hanna Kral, czyli tak naprawdę mistrzyni reportażu, powiedziała, że każdy ma w sobie SS-mana. Ja w to wierzyłem. I kiedy rozmawiałem z profesorem Tomaszem Grzybem, skonsultowałem się jeszcze raz z Hanną Kral. I zapytałem właśnie o to okrucieństwo. A ona powiedziała, ale niech pan pamięta, że każdy ma w sobie też Marka Edelmana. No po prostu myślałem, że klęknę przed Hanną Kral, no bo jest to doskonałe. Ja to zmienia optykę. Ludzie nie są tacy źli, ale powinienem był przestać dziwić się, że spotyka mnie zło, jeśli pisałem o ludziach, którzy robią złe rzeczy.
6: Piszesz na tematy trudne, na tematy, których chyba nie każdy by się podjął, co wymaga dużej wrażliwości od ciebie, ale także dużej odporności na to właśnie, żeby nie przeżywać. Oprócz tego, że piszesz na trudne tematy, to masz dużo kontaktu z zielenią, chodzisz, tropisz wilki. Skąd to się u ciebie wzięło, ta część ciebie?
7: Idealnie trafiłaś z tym momentem, bo on się wziął, to tropienie wzięło się właśnie z moich problemów, takich, które zacząłem się niepokoić swoim niepokojem. I szukałem jakiegoś takiego rozwiązania, w którym nie będzie ludzi, no bo jestem, mam bardzo dużo rozmów, bardzo angażujących. Gdyby nasi słuchacze na przykład właśnie spróbowali kiedyś tak posłuchać kogoś 2 godziny bardzo aktywnie, żeby, ale nie słuchać, tylko też i słyszeć tego kogoś, to jest to bardzo obciążające zadanie. Podziwiam psychoterapeutów. Ja jestem zmęczony po prostu, bo muszę być cały czas skupiony. I pomyślałem sobie, jak ja mam poradzić ze swoim... Czułem niepokój, czułem trochę lęku. To jak ja mam sobie z tym poradzić? Ja wtedy... Ja mieszkam w Poznaniu, ale pochodzę z Połczyna Zdroju, więc zaproponowano mi książkę o tych regionach. Napisałem ją, o czym szumią chaszcze, ze zdjęciami Anny Mak-Góran. No i ja odkryłem, że ja się czuję dobrze w lesie. Przecież ja byłem zawsze dzieckiem, które kochało zwierzęta. Dlaczego je porzuciłem? Ano dlatego, że to było obciachowe. Przecież w gimnazjum nie powiem kolegom, że znam wszystkie prawie nasze zwierzęta, że umiem wymienić co i jak, dlaczego. Jak oglądam dokumenty o zwierzętach z Afryki, to co to w ogóle jest za problem? Jeszcze będę każdemu tłumaczył, jak żyje to zwierzę. No i to był obciach w stosunku do tego, kiedy moi koledzy opowiadali, że popili, spotykali się z dziewczyną, a ja wypadałem na takiego wrażliwego po prostu pierdołę. No i się z tym schowałem. Do momentu...
6: Do którego do tego z powrotem dojrzałeś.
7: Tak, a dojrzałem to do tego... To jest tak zabawna historia, że to wszystko leży pod ręką. Ej, moja mama mówiła, dobra, już weź swoje świadectwa ze szkół do siebie, do domu, bo leżą u nas. No i ja przeczytałem sobie w świadectwie moim chyba z 3. albo 2. klasy szkoły podstawowej, bo one były opisowe. Łukasz ma bardzo dużą wiedzę o zwierzętach. A ja sobie pomyślałem, kurczę, chłopaku. W sensie, oni już to wiedzieli. Ktoś to zauważył cię. To... I poszedłem do lasu pierwszy raz sam, bo bałem się chodzić do lasu sam. Zawsze chodziłem z moją żoną albo z rodzicami na grzyby wcześniej. Ja się czułem znakomicie. Cisza.
6: A nasze regiony obfitują w piękne tereny do chodzenia. Bo Jeziorze Drawskie jest piękne do zwiedzania, jeżeli chodzi o lasy.
7: No ja... Robię na przykład podczas jednego spaceru, tak kiedy tropię wilki, 15 kilometrów i nie spotykam ludzi. To jest... Dla mnie to jest jakiś ewenement w skali Polski, no bo to są takie Bieszczady, Pojezierze Drawskie, tylko oczywiście bez takich gór, ale jednak jest górzyście, no ale nie ma tu ludzi, więc ja mam cały czas takie... Jak to zrobić, żeby ludzie dowiedzieli się, że istnieje coś tak pięknego, ale jednak nie zadeptali tego jak Bieszczady. No i odkryłem, że to jest jakiś chichot losu, że kilkanaście kilometrów od mojego rodzinnego domu żyją wilki. Ja 2 lata wcześniej szukałem wilków w Yellowstone. Ich nie znalazłem wtedy, bo nie umiałem tropić i tak dalej. Znalazłem jedynie bizony. I sobie pomyślałem, chłopie, na drugi koniec świata wyjechałeś, a miałeś je obok? I to było dla mnie jakiś naprawdę chichot losu. I od tej pory ja się zakochałem w wilkach, ale to nie jest taka miłość ślepa, bo wiem, że to nie są maskotki ani bestie. Ale dlaczego się nimi zająłem i zacząłem edukować o nich? Dlatego, że one są tak pokrzywdzone, jak nie chcę tego spłaszczać, no bo nikt ich nie torturuje jak dzieci i nieraz i tak dalej, ale też o nich nic nie wiemy. Boimy się ich, nie chcemy słuchać o nich. A tak naprawdę, kiedy człowiek mówi człowiekowi wilkiem, to robi bardzo duży komplement, ponieważ wilk wobec wilka w rodzinie, no on go niesamowicie chroni. Wilk jest opiekuńczym zwierzęciem, tworzy rodziny podobne na wzór ludzki. Mama, tata, dzieci, starszy i młodszy.
6: Fascynujące. Powiedz mi, jak ty nauczyłeś się tropienia wilku? Byłeś samoukiem, czy korzystałeś może z jakichś szkoleń, czytałeś jakieś książki na ten temat? Jak ty do tego doszedłeś?
7: Zawsze chcę robić bardzo rzeczy mocno formalnie, żeby ktoś, kto mnie potem zapyta, znaczy nie chcę być po prostu kimś oderwanym od nauki. Ja jako reporter muszę się zawsze uczyć do danego tematu, a to piszę o alimentach, to muszę to wiedzieć, a to piszę o zwierzętach, muszę to wiedzieć. Mnie bardzo teraz ciekawi psychologia między ludźmi a zwierzętami. No i tropić uczyłem się z książek, z filmów, no i od mądrzejszych od siebie. Nie mam problemu z tym powiedzieć, że czegoś nie wiem. I zrozumiałem, że odkryłem coś, co mnie tak fascynuje, ponieważ język tropienia jest... To jest coś takiego, jak poznać obcy język w ogóle, że ma swoje reguły, litery i tak dalej. No jak weźmiemy obcą książkę w obcym języku, no nic nie zrozumiemy. Jak przyjdziemy do lasu i zobaczymy na trop, nic nie rozumiemy. No ale ja wiem, że tędy szedł wilk, a nie wilczyca, która to łapa, jakim tempem szedł, czy podążał ktoś za nim, jak przystanął, to w którą stronę spojrzał, bo widzę to po łapie, czy ten patyk ugryzł jeleń, czy może zając. No, mi się to wydaje fascynujące, bo...
6: Język lasu jest niesamowity i tak naprawdę na każdym drzewie, na każdym źdźble trawy możemy odkryć historię jakiegoś zwierzęcia albo jakiegoś żyjątka, albo po prostu człowieka, który się do tego lasu wybrał. Łukasz, jeszcze tak słowem końca, bo pomału kończy nam się czas. Chciałabym się jeszcze ciebie zapytać, albo bardziej poprosić cię, jak byś opisał siebie jednym zdaniem, nie używając słowa reporter?
7: Wrażliwy obserwator.
6: Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne, jeżeli chodzi o ciebie. Jesteś naprawdę niesamowitym człowiekiem i twoja historia też jest niesamowita. Bardzo chciałabym poznać więcej, więc mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w studiu Radia SK. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
7: Ja również dziękuję.
5: SK Szczecinek.
6: Październik już za pasem, a to oznacza, że rozpoczyna się miesiąc różowej wstążki. Czas szczególnie poświęcony profilaktyce raka piersi. Dobry moment, żeby przypomnieć sobie, jak ważna jest regularna kontrola i znajomość własnego ciała. Czym jest rak piersi, jak prawidłowo wykonywać samobadanie i jakie sygnały powinny skłonić nas do konsultacji z lekarzem. O profilaktyce, badaniach i znaczeniu wczesnego wykrywania choroby rozmawialiśmy z Barbarą Szymańską, prezesem Stowarzyszenia Amazonek w Szczecinku. Przypomnijmy sobie, dlaczego o zdrowiu warto rozmawiać nie tylko w październiku.
0: Możesz mieć małe piersi i duże, czyli to nie ma znaczenia. Wielkość nie ma znaczenia. To, że jedna pierś jest większa, druga mniejsza, nie ma znaczenia, jeżeli tak mamy od początku. W międzyczasie, cokolwiek się dzieje, to już powinno zapalić nam lampkę w głowie i powinniśmy się udać i poszerzyć diagnostykę. Bo na przykład ta zaczyna jakiś dziwny obrzęk. Czy coś tam nam... Wyczuwamy coś. Pierw sobie badamy. Szukamy tych guzków. Badamy dokładnie. Albo ruchem takim w koło piersi, od najwyższego obszaru po najmniejszy, albo promieniowo. To już uzależniamy od siebie. Staramy się to badać wtedy, na przykład jeżeli dotyczy to kobiet w tym okresie, kiedy jeszcze miesiączkują, to na przykład przybieramy sobie 10 dzień miesiączki i wtedy badamy co miesiąc. Jeżeli są to kobiety, które już nie miesiączkują, bo takie też się powinny badać, no to wtedy na przykład wypłata, renta i w tym dniu się badamy, czyli powtarzamy to cyklicznie. Robimy to w łóżku, kładąc się, podkładając pod obojczyk jakąś poduszeczkę, żeby uwypuklić biust. Robimy to w łazience. Łazienka jest naszym sprzymierzeńcem. Tutaj w lustrze patrzymy, widzimy się z jednej strony, z drugiej, podnosimy jedną rękę, drugą i patrzymy, czy nic się nie zmieniło w naszych kształtach. Pamiętamy też, że dobrym takim wskaźnikiem jest nasz partner, którym pozwalamy dotykać piersi. Bardzo często partnerzy wyczuwają, że coś w piersi, jakieś zmiany. Słuchaj, coś tam wyczułem, czego wcześniej nie miałem. I my już idziemy i sprawdzamy sobie to, tak? Poszerzamy tą diagnostykę. Ale my musimy kochać siebie, kochać nasze piersi i wtedy możemy mówić, że jesteśmy świadomymi kobietami, dbającymi o nasze rodziny, o naszych mężów, o nasze dzieci, o naszych wnuków.
8: Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, dlatego też wy pojawiłyście się dzisiaj przed szczecineckim ratuszem z fantomami. Mamy trzy fantomy, nasi słuchacze nie są w stanie tego zobaczyć, ale opiszmy to, co tutaj widzimy. Są trzy fantomy, tak jak pani wspominała, nie patrzymy na rozmiar, na wielkość, na kształt, ale są rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Proszę powiedzieć, jakie to są rzeczy.
0: Jeżeli w piersi zauważymy na przykład w jakiejś części tak zwaną pomarańczową skórkę, to jest objaw, że coś może tam zachodzić, jakiś proces chorobowy. My nie wiemy co. My musimy to po prostu zdiagnozować. Jeżeli pojawi się jakiś wyciek z sutka, wtedy też nie jest to naturalnym zjawiskiem, ponieważ wycieki z sutka mogą się pojawiać u osób, które karmią, u matek karmiących, a nie u kobiet już, które nie karmią. Tak samo wklęśnięta brodawka też jest symptomem tego, że coś się tam dzieje. Musimy to sprawdzić. No i macamy. Tak jak mówię, dotykamy te piersi, ale robimy to głęboko, nie wbijając paznokci, tylko robimy to opuszkami. I wtedy na pewno coś znajdziemy, jeżeli coś takiego będzie. A jeżeli nie, no to spokojnie, czekamy na następny miesiąc i tak powtarzamy. Musimy zadbać o siebie.
8: Pani jest akurat w trakcie badania. Jak w ogóle to badanie przebiega? Czy wyczuwa pani tu jakieś zmiany?
9: No na razie szukam.
8: Czyli na razie nic nie ma, jest wszystko okej?
9: Okay? Ale powinien tu być pani, mówi gdzieś.
10: Powinien.
8: Czyli to wcale nie jest takie łatwe, żeby taką zmianę znaleźć?
10: Nie. Po prostu trzeba przesuwać paluszki jeden przy drugim, bo czasami przenikają między palcami, więc trzeba przesuwać jedno przez drugie i wtedy jak jest, to na pewno się znajdzie.
8: Czasami jest tak, że te zmiany są bardzo małe i trudno je wyczuć pod palcami, ale wtedy najlepiej właśnie udać się do lekarza, wykonać badanie USG albo w przypadku kobiet powyżej 45 roku życia, także mamografię.
0: Nie, już wcześniej mamografię. Lekarz decyduje, jeżeli coś jest nie tak, gdy wcześniej robimy mamografię.
8: Jakie są wskazania do tego, żeby kobieta wcześniej taką mamografię wykonała?
0: Raz, że wiek i to już można od 25 roku życia robić. Dwa, że to lekarz decyduje nam, czy co po prostu zrobić, w którym momencie co robimy.
8: Tutaj widzę, pani przyszła już do kolejnej piersi. No tutaj ewidentnie już wizualnie są zmiany.
9: Zarazłam.
8: Ile powinno być?
9: Trzy. Nie, no ciężko jest, ale da się wyczuć, jak tak spokojnie jednego znalazłam, a jeszcze dwóch to...
8: A czy pani często wykonuje takie samo badanie piersi?
9: Ja tak.
8: Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o różowy październik i o miesiąc właśnie tej profilaktyki antynowotworowej, u pani ten każdy miesiąc jest takim różowym październikiem, można powiedzieć, tak?
9: Zgadza się.
8: Jakim w ogóle zainteresowaniem cieszy się dzisiejsza wasza akcja?
0: Powiem tak średnio. Część kobiet nam ucieka przenośni, ponieważ mówią, a nie, mnie to nie dotyczy, ja już to miałam, ja wiem, co trzeba robić, więc no... Średnie jest takie zaangażowanie tutaj ludzi przechodzących, natomiast dla nas jest ważne, żeby chociaż jedna, dwie osoby poszły się badać i wtedy po prostu już coś to znaczy.
8: Ale co najważniejsze, dzisiaj także powinni tutaj przybyć do was panowie. Miały być także fantomy specjalnie dla panów, ale chyba ich dzisiaj nie ma, prawda?
0: Nie ma, bo zostały odesłane do producenta. Z tego co wiemy, bo to szpital miał zakupić takie fantomy. Natomiast mieliśmy tutaj chwilę temu takiego pana, który był bardzo świadomy, który powiedział bardzo fajne słowa. Nie powiem nazwiska, nawet nie wiem, więc myślę, że jeżeli powiem, co mówił, to nikogo to nie urazi. Ten pan powiedział, młody człowiek, wiecie, wie pani co, jesteście takie fajne, otwarte, to ja pani powiem. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby młode kobiety sobie biusty korygowały, czyli powiększały, zmieniały kształt, bo to nie doceniają

0: Szczecinek, Natalia Łochowska. Pomaganie może mieć różne twarze, a czasami brodę i tatuaż. Stowarzyszenie Broda i Tatuaż od lat organizuje zbiórki i wydarzenia, podczas których udaje się zebrać pieniądze na leczenie i pomoc potrzebującym dzieciom. Część środków trafia m.in. do małych pacjentów Szpitala Zdroje. Jak narodził się pomysł na takie działania, co roku przyciąga ludzi do wspólnego pomagania i na co dokładnie przeznaczane są zebrane pieniądze? O tym Krzysztof Baziuniak porozmawia z Jarosławem Posiewką ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
2: Witam serdecznie.
1: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną, wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
2: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiąłeś fajnie w krótkim tym.
1: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
2: Tak.
1: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie przechodząc do akcji charytatywnych, po prostu to co czynicie, to jest wow, ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
2: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
1: Mm-hmm. I właśnie jak to jest, bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku. No teraz ile grupa ma członków?
2: Ponad 22 tysiące.
1: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków obojętnie, czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
2: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
1: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
2: Nie tylko.
1: Nie tylko.
2: Na całym świecie.
1: Na całym świecie.
2: Tak.
1: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
2: Wiesz co, tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło
1: to już poszło.
2: Się tak, z górki.
1: To stowarzyszenie działa od kiedy?
2: 2021 rok.
1: Mhm. No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
2: Szczerze powiem ci, że nie.
1: Dużo?
2: Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
1: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak. Bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
2: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to ten finał konwentem tatuażu oraz koncertami.
1: Świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
2: Wiesz co, może...
1: Czy to już nie są te czasy, żeby...
2: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, no, wyjdziemy na ulicę...
1: 30 chłopa.
2: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam, no, zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment...

0: Do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci. Nie ma problemu z tym. Bo
1: na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
0: No nie wiem, nie to oceniasz.
1: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
0: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
1: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
0: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
1: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
0: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
1: Ta presja no, nie byłaby potrzebna do końca.
0: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
1: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
0: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też, trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
1: tak,
0: pewnym...
1: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
0: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nasz, moderowany jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli, bo zdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie, tak?
1: Wszędzie, tak, dokładnie.
0: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
1: Okej, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, to od razu...
0: Tak, to się żegna, żegnamy.
1: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
0: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
1: Cały czas jest
0: niedosyt. Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
1: Perfekcyjna odpowiedź.
0: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy, ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. Nie umiem tego opisać.
1: Nie da się opisać.
0: I myślę, że każdy z osób, który pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
1: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
0: Ciężko, wiesz, to ciężko.
1: Albo może inaczej, przy finale.
0: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 do 150
1: osób. I ty jesteś tą osobą, która jakby nie kieruję, chciałem użyć słowa.
0: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
1: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć, ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
0: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej, natomiast tutaj no działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu, że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
1: jasne.
0: Nie mówię.
1: No ktoś na papierze musi być, więc
0: nie
1: tylko...
0: tytułuje się, bo to... Wolisz
1: jak się mówi do ciebie papcio, niż,
0: tak,
1: niż jakoby miał się mówić.
0: Zdecydowanie tak.
1: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
0: Wiesz co? To jest właśnie jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to też to ułatwia zdecydowanie.
1: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest... pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak nie możesz tak nie
0: daleko,
1: uważać.
0: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi, otwarcie to powiem, to daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Więc bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
1: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
0: Nie ma co.
1: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to co robicie.
0: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
1: Wbrew temu, co inni uważają. Niestety.
0: No, zdarza się tak, zdarza się, ale... No,
1: wszędzie, to, ale to wszędzie.
0: To nie może spowodować i nie może spowodować, że przestaniemy pomagać. Pomagać produkować to dobre.
1: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich,
0: dokładnie
1: dla takich
0: tak.
1: osób, więc jak najbardziej nie ma... Nie
0: więc
1: ma
0: więc brakuje mówić. Czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię tutaj, trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem tutaj, wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
1: No tak, nie udałoby się to bez takiego, bez takiej jedności.
0: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
1: dalej. Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
0: Tak.
1: To opowiedz coś.
0: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Mhm. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
1: To dzięki tej grupie też, tak?
0: Tak, to też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko fino, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak,
1: jak na przykład, no tak jak z Wośpem na przykład, że akcja trwa...
0: Tak, sporo, to w ostatnim czasie...
1: Jest finał.
0: Ostatnia zbiórka tylko około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała. Więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją, tak? Finał to jest takie... przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się.
1: Przyjeżdżać. I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
0: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. Mhm. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
1: Mega. A możesz jeszcze wymienić kilka jakichś instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym Towarzystwie Autyzmu.
0: Tak.
1: Komu jeszcze udało wam się?
0: Znaczy, tak, bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych
1: w zdrojach,
0: szpitali. Nie. Tak, w zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak się świetlikowo dzięki nam. Ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
1: A jakaś męciary przeszła.
0: No i sprzęt różnego rodzaju. Kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne. I wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie... otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje znajdują, jaki jest powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
1: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
0: Tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
1: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
0: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę
1: na
0: jest dosyć sporo.
1: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda, tak. I to jest dużo.
0: No, i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione.
1: Jejku.
0: No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
1: To było o zdrojach, tak?
0: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To, mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
1: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Boże, nie powinienem tak mówić, źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli? Tak, jednak te emocje. Ale z drugiej strony, no, świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
0: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
1: No, racja, na pewno.
0: To daje kopa, nie? I myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mm-hmm. Ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tylko to jest całe...
1: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
0: Oczywiście, pozdrawiamy.
1: Całe stowarzyszenie. Mam nadzieję, że nas słuchacie.
0: I członków grupy.
1: Tak, prawda, i członków grupy. Całe ponad 22 tysiące.
0: Dokładnie tak, na całym świecie.
1: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz tak?
0: Stany Zjednoczone 100 osób.
1: Okej, okay, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
0: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
1: No to świetna odpowiedź. Produkujące dobro.
0: Tak.
1: Jeszcze, ale bez tej presji, że trzeba więcej, tylko bez po prostu presji. robić
0: swoje. Żadnej presji, absolutnie nie. Mhm. Nie można w ten sposób działać, bo w pewnym momencie zastanawiasz się, po co ta presja? Czy po to, żeby się pokazać, że zrobiłeś więcej? Nie. Robisz to dlatego, żeby komuś pomóc. A czy zrobisz to w mniejszym stopniu, czy w większym, to jest ta sama pomoc. Mhm. Więc... Ale całe szczęście za każdym razem jest rekord, więc...
1: Jakoś tak się przypadkiem staje, że jestem
0: rekord. Więc również podwójnie się cieszymy.
1: To świetnie, świetnie. Fajnie o tym mówiłeś i nagle tak to ten balonik przebiłeś, że... Ale jest ten rekord.
2: SK Szczecinek.
3: Tenis to nie tylko sport, wynik i rywalizacja. To także emocje, charakter, godziny treningów i przede wszystkim pasja, która potrafi zostać z człowiekiem na lata. O miłości do tenisa, początkach tej przygody i o tym, co sprawia, że chce się wracać na kort nawet po trudnym meczu. Mateusz Tomaszewicz porozmawia z Krzysztofem Bobalą. Będzie o sporcie, pasji i o tym, dlaczego czasem jedna fascynacja może stać się ważną częścią życia.
4: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala.
5: Też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast... udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie, trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat i wciągnięto mnie do pana Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja fajna, nastolatka czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem najpierw dzięki rodzicom, potem klub, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Kulewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 72 czy 3 roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, byłem, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, w związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych. I zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to był ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No, my dzisiaj jesteśmy, ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku FIBAKU, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze trzy edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało i można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten, ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn, natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była sześcioosobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu, to są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam, już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem.
3: To już będzie wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błachowska. Do usłyszenia.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: W sportach walki nie ma przerwy w sezonie. Tu nie można po prostu odłożyć rękawic i wrócić do treningów za kilka miesięcy. Praca trwa cały rok, a każdy trening prowadzi do kolejnych startów i nowych wyzwań. Ostatnie sukcesy, plany na najbliższe miesiące i codzienną pracę szczecineckiego klubu karate Kyokushin opowie Shihan Wojciech Hurka, piąty dan i trener szczecineckiego klubu karate Kyokushin. Będzie o wynikach, o przygotowaniach i o tym, ile pracy trzeba wykonać, zanim zawodnik stanie na macie. Rozmawiamy o karate, sportowej pasji i o tym, dlaczego w sportach walki sezon właściwie nigdy się nie kończy. W naszym studiu dzisiaj Shihan Wojciech Hurka, piąty dan. Os. Za wami dość intensywny czas, no i mnóstwo sukcesów.
6: Tak, w szczecineckim klubie karate Kyokushin się dzieje. Zresztą zawsze się coś dzieje, od 30 lat. I teraz tak, byliśmy ostatnio na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży. 17 zawodników wzięło w niej udział z naszego klubu. Przywieźliśmy 16 medali. Zajęliśmy miejsce drugie drużynowo, także cały czas ten potencjał dziecięcy u nas jest. Niektórzy zawodnicy mieli taki sprawdzian przed zawodami, które ich czekają niebawem. Niektórzy tego sprawdzianu nie przeszli tak jak trzeba, no to niestety muszą jeszcze poczekać troszeczkę, żeby wypłynąć na szersze wody. Ale cały czas trenujemy, przygotowujemy się do kolejnych imprez. Frekwencja w klubie jest po tych wrześniowych zapisach. Mamy generalnie wszystkie grupy już podomykane. Tu informacja dla wszystkich, którzy nas słuchają, że w szczecineckim klubie karate Kyokushin do grup dziecięcych nie ma miejsc, ale można dzwonić i czekać po prostu, jak już niektórzy czekają, aż ktoś się zwolni, wykruszy i wtedy ewentualnie będziemy mogli do tych grup dziecięcych do 13 roku życia kogoś przyjąć. Natomiast miejsca są w grupie młodzieży i dorosłych. Tutaj wciśniemy. Nie wszyscy na każdy trening chodzą, jak to wiadomo. Ten się uczy, ten pracuje, coś tam. Także tutaj jeszcze możemy kogoś przyjąć.
3: Mhm. Oprócz tego, że za wami starty juniorów, no to seniorzy byli na zgrupowaniu w Krakowie, z tego co widziałam.
6: Tak, byliśmy na wschodnioeuropejskim obozie letnim. Co roku tam jeździmy, żeby podnieść swoje kwalifikacje. Zdają niektórzy egzaminy na stopnie mistrzowskie, bo uprawnienia instruktorskie, trenerskie to się gdzie indziej robi u nas. Przez Polski Związek Karate, przez Ministerstwo Sportu robimy to w Lublinie, to jest inny temat. Tutaj zdajemy na pasy i mamy materiał szkoleniowy w klubach na kolejny jak gdyby rok. Nie? No za to płacimy jakieś tam pieniądze, korzystamy. No też musimy być troszeczkę przygotowani psychicznie i fizycznie, żeby trenować 4 razy dziennie po 2,5 godziny każdy trening. No to jest takie wyzwanie energetyczne i nie każdy po prostu na taki obóz jedzie. To odbywa się zawsze w Krakowie. W tym roku było nas 6-7 osób. Z tego na drugi dan zdał instruktor sportu u nas Grzegorz Polak, który zajmuje się grupą trzecią dzieci. zdał na drugi dan. O teraz, jeżeli o nim mowa, to powiemy, że niebawem startuje w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego, bo będą 10 października bodajże w Krakowie. Także życzymy mu powodzenia. Jacek Biegański brał udział w obozie, Weronika Makarewicz, Łukasz Szymański, Łukasz Kalenik, ja, tak jak wspominałem, Grzegorz Polak, jeżeli kogoś nie pamiętam w tej chwili, to sorry. I co? Jeszcze zdawał Łukasz Szymański, nauczyciel ze szkoły z 1 maja. Trenuje u nas od lat, jest posiadaczem w tej chwili pierwszego Q, to jest ostatni stopień szkoleniowy, brązowy pas z czarnym pagonem. No i też pomaga w klubie, przy tych grupach różnego rodzaju, przy organizacji zawodów. Naprawdę niesamowita pomoc, angażuje się strasznie, jeżeli chodzi o imprezy nasze klubowe, także nie dość tego, że ćwiczy, to jeszcze działacz.
3: Pięknie. To się właśnie też ceni w takich klubach sportowych, że oprócz treningów wokół klubu buduje się także taka społeczność, która wspiera się
6: wzajem. Tak, no to jest w sportach walki, zwłaszcza w karate kyokushin, jest to ważną rzeczą. W jedności siła, uczymy pewnych zasad przestrzegania. No nie dla każdego ten pociąg tak jedzie, jakby chciał, no bo tutaj tych norm, jak to w społeczeństwie, są różne normy, prawda, których trzeba przestrzegać, moralne, religijne, prawne, społeczne. Tak samo i u nas. Mamy pewien jakiś tam kodeks, którego staramy się trzymać. Ta lojalność, reprezentowanie klubu i tak dalej. Wszyscy robimy wszystko po to, żeby nasz klub się rozwijał i robimy to wszystko dla klubu tak naprawdę, nie dla siebie. To, że się zdaje te stopnie i tak dalej, to jest nasza pasja. To ciężko jest to wytłumaczyć, bo tu każdy, który coś robi, to uważa to za pasję, nie? Ale tu u nas jest troszeczkę inaczej i my tym żyjemy, dlatego żyjemy, po to żyjemy i tyle. No. Nieraz jest tak, że ktoś wybierze tą drogę Kyokushin z różnych względów, z niej zejdzie, no bo wybrać karate Kyokushin to jest jedno, a podążać nią to jest drugie, nie? I nieliczni mają to szczęście, że dojdą do końca. No ja jak na razie jestem jednym z nich i bardzo się z tego cieszę. Tutaj osoby dorosłe, które w klubie pomagają, rozwijają się. Łukasz Kalennik będzie zdawał na drugi dan w przyszłym roku, też na obozie był, bo u nas jest taka zasada, że jak chcesz zdawać na wyższy stopień, to musisz się angażować w karate Kyokushin, musisz jeździć na obozy, musisz być przynajmniej rok wcześniej, żeby zdawać na kolejny stopień mistrzowski na obozie tym w Krakowie, bo inaczej jak nie masz tych pieczątek wszystkich w tym paszporcie, no to nie dopuszczą ciebie do egzaminu. I jeszcze jest wiedza, umiejętności fizyczne i tak dalej. Rekomendacje od prezesa klubu, od Okręgowego Związku Karate. Także to jest takie sito, że żeby zostać instruktorem w karate Kyokushin, to trzeba mieć minimum trzecie Q, w tej chwili zielony pas z brązowym pagonem. To jest 6-7 lat treningu, różne opinie i tak dalej. I dopiero wtedy jedziesz na kurs. To nie jest jakiś kurs weekendowy, że robisz, jak to się mówi, siedząc w domu i zapłacisz 1500 zł i masz. Nie? To jest troszeczkę inaczej, nie? Bardzo ciężko, ale chwalimy to i tak dalej, robimy, popieramy i dlatego tak to wszystko działa. I jeszcze tutaj Jacek Biegański był też na tym obozie, nasz dobry zawodnik kiedyś, cały czas ćwiczy, jest aktywny, teraz będzie walczył na gali, którą mamy niebawem. On też będzie zdawał na pierwszy dan w przyszłym roku. No i tak to się hula. Każdy z nich chce mieć ten czarny pas, pierwszy dan, ale to niektórzy myślą, że mieć czarny pas to już jest koniec tego wszystkiego. Nieprawda. Dopiero wtedy tak naprawdę się droga zaczyna. Shodan w karate Kyokushin, to znaczy ten pierwszy stopień mistrzowski, to znaczy dosłownie początek drogi.
3: Dokładnie. Więcej instruktorów w szczecińskim klubie karate Kyokushin to chyba też dla ciebie pewne odciążenie.
6: Z jednej strony tak, z drugiej strony z tym jest różnie, bo jak się dziecko przyzwyczai do pewnego instruktora, trenera, no to trzeba też umiejętnie to wszystko wprowadzać w życie. To nie jest tak, że jak jest instruktorem, to od razu prowadzi inną grupę. No niekoniecznie. Ma uprawnienia, jest na treningu jako asystent trenera, pomaga. Tutaj trzeba gdzieś pokazać pewne ćwiczenia, to on to robi. Uczy się jeszcze, bo mieć, jak to się mówi, teorię zaliczoną i tak dalej, to nie to samo, co praktyka. Może kiedyś któryś z nich będzie tak na stałe współpracował, jak Grzesiek Polak, jak inni, którzy w klubie są na tych umowach, no to wtedy tak, nie? No na razie jak ktoś zrobi uprawnienia, fajnie, pięknie, ale jeszcze jak gdyby cały czas my pracujemy, mamy siłę, energię, żeby robić tą robotę z tymi dziećmi, bo ja zawsze powtarzam, że siłą naszego klubu tak naprawdę są grupy dziecięce. No, jest ich w tej chwili po zapisach około 120 osób, a jeszcze nie wszyscy wrócili z tych różnych grup, które były rok temu. To tak naprawdę się od października wszystko zaczyna. No, będziemy musieli kombinować, robić rotacje, przenosić. Niektórzy urośli, to już nie będą w grupie dziecięcej, tylko pójdą do starszych. Tak to działa. Zresztą pewnie działa to bardzo podobnie w innych klubach, ale u nas chyba najlepiej, bo jest taka frekwencja, jaka jest.
3: W pewnych dyscyplinach sportowych są sezony, kiedy odbywają się zawody, puchary, mistrzostwa, a u was ja mam wrażenie, że non-stop coś się dzieje. Przez cały rok gdzieś jesteście w wyjazdach, rozjazdach albo wy coś organizujecie. Przed wami kolejne intensywne miesiące.
6: Tak, tak naprawdę to cały rok pracujemy. Nie ma wakacji. To są takie wakacje na papierze, bo trenujemy, jeździmy na obozy, mamy obóz dla dzieci, mamy obóz później dla nas. W sierpniu też się ćwiczy, bo już trzeba się przygotowywać do sezonu. Także no ja na wakacjach to tak naprawdę nie byłem od 30 lat. Zawsze wakacje mam, można powiedzieć, zajęte. I tak to u nas wygląda. Starty są. Nawet jak jest okres feryjny, no to mamy zajęcia dla dzieci, jakieś wyjścia. Chcemy uszczęśliwiać tych najmniejszych, bo w nich jest siła i wiemy wszyscy, że każdą siłą narodu są dzieci, tak samo jest u nas i staramy się to tak właśnie robić. Mamy to poukładane już od lat. System, który jest szkoleniowy tutaj u nas z tymi grupami dziecięcymi się sprawdza. Nie mamy zamiaru nic zmieniać. Jest bardzo dobrze. Nie chcemy, żeby było lepiej, ale niech gorzej nie będzie. Ja zawsze w ten sposób mówię. A jak ktoś chce zacząć, no to zawsze jest czas na to, żeby przyjść się zapisać. Nawet jak nie ma miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, poczekać troszeczkę, coś się zwolni. Jeżeli chodzi o te starty, no to tak. Teraz mamy taki gorący, powiedzmy, ten okres do świąt, że tu mamy po kilka imprez w ciągu miesiąca. Jedziemy na Puchar Polski za tydzień. Potem mamy turniej w Złocieńcu. Potem mamy Mistrzostwa Polski w Sianowie. Potem mamy galę w Szczecinku u nas. Potem mamy turniej mikołajkowy dla dzieci. I to jest taki, no, sztandarowa impreza dla nas. Jak mamy dużo dzieci, no to uszczęśliwiamy dzieci. No i później mamy troszeczkę świąt, a po świętach znowu trzeba się przygotowywać już do ferii, żeby to wszystko tam u tych dzieciaków, jak to się mówi, zagrało. Mamy zgrupowanie kadry wojewódzkiej naszej. Przyjeżdżają ośrodki z całego województwa. Jest ich 19 w tej chwili klubów. 220 osób brało udział w tamtym roku w zgrupowaniu Karate Kyokushin. To jest, no, bardzo dużo jak na warunki szczecineckie i robimy to od lat.
3: Ale Szczecinek ma do tego dobrą bazę, nie?
6: Ma bazę, ale my korzystamy tutaj przede wszystkim z bazy szkoła na 1 maja, nasza szkoła numer 4, hala na dole, mamy do dyspozycji, mamy umowy, współpracujemy ze sobą. Myślę, że tu nikt do nikogo nie ma pretensji, jeżeli chodzi o te tematy, pomagamy sobie nawzajem. Szkoła wspiera nas, my wspieramy szkołę. Osir pomaga, miasto.
3: Oczywiście,
6: i tak
3: ale
6: dalej.
3: Mówiłam też o takich warunkach właśnie, że Szczecinek jest takim dobrym miejscem do tego, żeby trenować.
6: Tak, oczywiście, no, są tereny do biegania.
3: O, właśnie.
6: No, są hale. Także i noclegi, i takie. Ktoś chce tańsze, idzie tam, droższe. No, pod tym względem nie możemy tutaj absolutnie narzekać. Jak na takie małe miasto, to możliwości są naprawdę wielkie. Zasługa też rządzących, no bo chyba robią dobrą politykę od lat i dlatego tak to wszystko wygląda. No i sport u nas się rozwija. Jak na takie małe miasto, klubów jest tyle, że masakra. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony trochę źle.
3: Dobrze, bo wszystkie kluby, no, i tak są pełne z tego, tak, co ja widzę. Wszędzie są listy rezerwowe porobione i to też dobrze świadczy o mieszkańcach, że jednak chcą być aktywni.
6: Tak, fakt jest taki, że jeden się urodził do karate, drugi do tego, żeby chodzić do szkoły muzycznej. No i to jest miejsce dla każdego. Także złe jest tylko to na przykład, że nieraz dzieci trenują po 5 dyscyplin naraz. Nie? To tutaj bym z tym
3: troszeczkę polemizował.
6: No dokładnie. Ale generalnie fajnie, że dziecko coś robi. My kiedyś mieliśmy jeden trzepak i z niego korzystaliśmy wszyscy i tam i się podciągałeś i siedziałeś i to była baza i biuro i wszyscy się spotykali w tym miejscu, a nie jak teraz w internecie. Każdy był zadowolony, prawda? Także ten ruch był wszechstronny. Chodziło się i na tenisa stołowego i się biegało i grało w piłkę i karate i jakieś jeszcze inne rzeczy. Sam byłem mistrzem multitaskingu, tej wielozadaniowości. Robiłem zadaniowość naprawdę na szeroką skalę, nie? I na wszystko znajdowałem czas.
3: Wracając jeszcze do tematów tych nadchodzących wydarzeń, no to ta gala, która już tak naprawdę za kilka tygodni będzie dużym wydarzeniem.
6: No tak, to jest 30 lat naszego klubu, bo w ogóle Karate Kyokushin w Szczecinku istnieje już lat 45, ale tu chodzi o nasz klub. Nasz klub 30 lat temu został założony w 1996 roku. No ja byłem prekursorem tego wszystkiego, bo wcześniej działaliśmy jako Koszaliński Klub Karate Kyokushin Filia, a jeszcze wcześniej jako TKKF Szczecinek Sekcja Kyokushin. Także po parku się latało, biegało, ćwiczyło, bo nie było nieraz środków na to, żeby mieć salę gimnastyczną, ale ćwiczyliśmy, bo mieliśmy tą pasję swoją jakby i do tej pory to przetrwało. No i co? I myślę, że staniemy na wysokości zadania. Robiliśmy galę niejednokrotnie i na 20-lecie robiliśmy tak, bo mieliśmy akurat taką chęć zrobienia gali i pokazania mieszkańcom miasta, jak Kyokushin wygląda w innym wydaniu i przede wszystkim to jest też wydarzenie dla miasta, prawda? Nie tylko dla nas. Chcemy to podkreślić w jakiś sposób, że działamy już tutaj na terenie Szczecinka od tych 30 lat. Będą pokazy, które się cieszą zawsze dużym takim oglądaniem i zainteresowaniem. Suporeksy, jakieś kije do bejsbola, jakieś tam inne rzeczy. Będą walki. Ściągamy tutaj mistrzów świata i Europy do Polski, do Szczecinka. Mamy już podpisane umowy z kilkoma, szukamy dla nich też przeciwników. Będą nagrody finansowe. No, teraz takie czasy nastały, że i w Karate Kyokushin też chętniej przyjadą, jak dostaną tego typu gratyfikacje. No oczywiście puchary i klimat, który jest na takiej gali, bo to ten klimat wieczorny, te światła, to wszystko robi robotę. No i uszczęśliwimy też członków naszego klubu. Wszyscy dostaną zaproszenia, przyjdą, będą wyróżnienia. Kto się wyróżniał, angażował, jak to na takich imprezach, to będziemy starali się to wszystko tak docenić, pokazać i niech ci ludzie też się czują docenieni, wyróżnieni i działają przez następne 30 lat.
3: A dla ciebie jakie było te 30 lat?
6: 30? No tak zleciało, to jest raz. Dwa, że no przez ten czas przewinęło się bardzo wiele osób. Niektórzy już podrastali i tak dalej. Tak, ty też ćwiczyłaś kiedyś, no to fakt jest taki, jaki jest.
3: Był taki epizod,
6: tak,
3: był
6: pokolenia.
3: Taki w swoim życiu.
6: Teraz na przykład pożegnaliśmy ostatnio chłopaka, który 13 lat u nas ćwiczył, Filip Tuczyński. Zaczynał jako 5-latek, skończył szkołę, poszedł na studiować prawo do Warszawy. Życzyliśmy mu powodzenia i takie sytuacje są co chwilę. Ludzie przyprowadzają dzieci swoje, które kiedyś trenowały, ci rodzice i tak dalej. Także podsumowując, naprawdę piękny czas, chociaż było nieraz pod górę, jak to mówią, tylko martwa ryba płynie z prądem. Nie narzekamy, nawet jak nieraz było źle, bo przez 15 lat działaliśmy sami i nie mieliśmy żadnego wsparcia z miasta i tak dalej. Z przykrością to stwierdzam, inne kluby miały, my nie. Ale może i nadszedł ten nasz czas, doceniają to, co robimy, bo duży wkład wkładamy w to, żeby wychować dzieci i młodzież. Aspekt wychowawczy jest ważny. Nie chcemy, żeby dzieci popełniały te same błędy, które popełnialiśmy my. Też popełniłem dużo błędów w swoim życiu i najważniejsze, człowiek na błędach się uczy, nie? I nie chcemy, żeby te dzieciaki miały jakieś tam potknięcia. No nie zawsze się uda, bo to wiadomo jak w życiu, ale generalnie, jeżeli tak miał podsumować te 30 lat, wspaniały czas, efekty są, już pomijając medale, bo medale u nas to jest ten taki aspekt trochę mniejszy tego wszystkiego. Tutaj kładziemy nacisk na te bardziej wartościowe rzeczy. Medalistą się jest przez pewien czas w swoim życiu, to jest taki epizod.
3: Do następnych zawodów.
6: Oczywiście, że tak. Jak ktoś trenuje 50 lat, no to prawie każdy z tych ludzi startował. Tak jak kiedyś teraz piłkarze są, kibice, którzy przychodzą na stadion oglądać, no to oni przecież grali też w piłkę. W Dożborze, w Wielimiu czy gdziekolwiek. To samo u nas. Jest wielu byłych mistrzów, bo mistrzem tak takim, który ma czarny pas, to się jest. A tym takim, który wygrał zawody, się bywa. Dokładnie. Był mistrzem Europy w 96, no, ale nie jest, prawda? A czarny pas ma, jest senseiem, Shihanem i tak dalej. To jest ta różnica. Niemniej, wspaniały czas, nie cofnąłbym niczego. Życzę sobie i wszystkim członkom klubu i tak dalej, żeby te 30 przyszłe lat nie było gorsze od tych. Nawet już lepiej nie musi być, ale niech będzie tak samo przynajmniej. I jak to się mówi, działamy dalej, robimy to, co robimy, bo robimy to z pasją. Tak wygląda szczecinecki Kyokushin.
3: A my już teraz zapraszamy Was na galę, która odbędzie się w listopadzie.
6: 21 listopada. Zaczynamy, startujemy od godziny 16. Taki czas przewidziany to jest 20-21 maksymalnie. No, przede wszystkim będą wchodzić osoby, które, wiadomo, są z klubu, zaprzyjaźnione z klubem, będziemy rozdawać zaproszenia i tak dalej, ale będzie też miejsce dla oglądających, sektor dla kibiców i tak dalej, służby porządkowe i tak dalej, które będą pilnowały, żeby tam wszystko grało. Tak jak mówiłem, pokazy, walki, serdecznie zapraszamy.
2: SK Szczecinek.
3: Październik to miesiąc różowej wstążki. Przez cały miesiąc będziemy więc dużo mówić o profilaktyce raka piersi, bo to temat ważny i potrzebny. Coraz więcej kobiet pamięta o regularnych badaniach i świadomej profilaktyce. To także efekt licznych akcji edukacyjnych i profilaktycznych, których w naszym regionie nie brakuje. Dlaczego regularne badania są ważne, jak dbać o swoje zdrowie i na jakie sygnały zwracać uwagę? O profilaktyce raka piersi i działaniach edukacyjnych rozmowa z Izabelą Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
7: Październik to taki wyjątkowy miesiąc. Często nazywany popularnie różowym październikiem. Jest to oczywiście miesiąc, w którym zdecydowanie powinniśmy pamiętać o tym, aby się badać. To właśnie w październiku prowadzone są akcje profilaktyczne dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Powiedzmy na początek kilka słów o tym, czy mieszkanki Szczecinka dbają o profilaktykę nowotworową.
8: Czy mieszkanki Szczecinka dbają o profilaktykę? Bardzo ciężkie pytanie skierowane. Ja bym powiedziała tak. Akurat pani i ja, jako kobiety, posiadamy najpiękniejszy atrybut naszej kobiecości, czyli nasze piersi. Tak jak wiele kobiet chciałyby je eksponować, pokazywać, w takim sensie swojego kształtu, swojej wielkości. Również chciałybyśmy, że tak jak dbamy o te piersi, żeby one wizualnie ładnie wyglądały, ładnie się układały, podkreślały nasze walory i nasze kształty, bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby również to dbanie o to zdrowie tych piersi było takim nadrzędnym priorytetem. No i tu niestety nie mamy dobrych statystyk. I tak naprawdę po tym stwierdzeniu trzeba by było powiedzieć, że nam kobietom chyba nie zależy na tym, aby nasze piersi były zdrowe. Jest to naprawdę bardzo, bardzo przykra informacja. Koleżanki Amazonki ze swojej strony poprzez różnego rodzaju propagowanie takiej działalności docierają tam, gdzie mogą. Ja ze swojej strony promotora zdrowia ruszam do szkół, żeby rozmawiać z młodymi dziewczynkami. Uważam, że 7-8 klasa jest to czas do rozmowy o naszym zdrowiu, jak również do dziewcząt ze szkół średnich. I proszę Państwa, pomimo takich odbywających się spotkań, ja zaczynam się troszeczkę bać, bo patrząc na podejście młodych dziewcząt tu, naszych mieszkanek powiatu szczecineckiego, dziewcząt chodzących do szkoły, gro z nich mówi tak o tym, że no oczywiście piersi są bardzo ważne, no bo ta ma za małe, ta ma za duże, ta ma obwisłe, ta ma sterczące. Jesteśmy tylko kobietami, tak? W zależności w którym wieku. Ale przerażające jest to, że zaczynają mówić tak, że tu może korekcja, tu powiększenie, tu podniesienie, tu jakieś coś wszczepić. Pytają się o te wkładki silikonowe, o implanty, o protezy. Ja nie jestem chirurgiem plastykiem, więc otwieram szeroko oczy. A na moje pytanie, czy któraś z Was badała sobie kiedyś te piersi, to one się na mnie patrzą takie bardzo zdziwione. No tak, więc założyć ładny koronkowy biustonosz, tak, ale zobaczyć przy tym, czy moje piersi nie różnią się kształtem, nie różnią się wielkością, czy nic nie wycieka z mojej brodawki i czy w tych piersiach nie ma niczego, co mogłoby mnie zaniepokoić, to tu już nikt nie potrafi praktycznie odpowiedzieć, jeśli ja mówię o młodych dziewczynach. Gdzieś tam się utarło takie przekonanie, proszę Państwa, że nie ruszać, nie dotykać, to nic nie znajdę. To pamiętam jeszcze, będąc położną pracującą w poradni K, bardzo często było przy badaniu, kiedy lekarze właśnie proponowali badanie piersi w trakcie wizyty ginekologicznej. Niektóre panie były zdziwione, ale pamiętam właśnie pana doktora Rybaka, który zawsze z uśmiechem na twarzy mówił: pani powinna rozmawiać ze swoim mężem, bo to jest człowiek, który najczęściej dotyka pani piersi, czy nic takiego złego w tych piersiach nie wyczuwa. I to jest też taki apel do naszych mężów, partnerów, chłopaków, że panowie, no, trzymacie w garści to, co mamy najcenniejsze, nasz biust. Więc zwróćcie uwagę, może to właśnie gdyby mąż podpowiedział, że słuchaj, coś jest nie tak, może bym wtedy bardziej zwróciła na to uwagę, tak, jako kobieta. Dlatego, proszę państwa, wychodząc jakby z taką inicjatywą, bohaterka to jest ta, która walczy, która się stara, bo proszę państwa, to, że coś się znajdzie w tej naszej piersi nieproszonego, nie musi oznaczać złą rzecz. Gdyby tak naprawdę te wszystkie panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, poszły i się przebadały, to ja podejrzewam, że ta statystyka byłaby dużo wyższa. Ogólnie patrząc, wydaje nam się, że nie. Ale jeśli przyjść na spotkanie do Stowarzyszenia Amazonek, wszystkie dane teleadresowe można znaleźć oczywiście w internecie, gdyby przyjść i porozmawiać z tymi paniami, to tam się okaże, że jest tyle pań, które walczyło lub walczy, lub będzie walczyło za chwilę, które służą wsparciem, pomocą, swoją wiedzą i doświadczeniem. Ja wiem, że nie każda z nas może ma odwagę iść od razu do lekarza, ale można podejść, można porozmawiać, można usłyszeć wiele historii i proszę państwa, to są prawdziwe bohaterki. To są bohaterki dnia codziennego, bo to jest tak, nam się wydaje, że jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że wiele kobiet, które przeszło tą walkę, jest w stanie dokładnie powiedzieć to samo. Coś zaniepokaja, tak? Powiększona pierś, jakiś wyciek z brodawki. Ach, tam poleci, może sobie przytarłam stanikiem. Zaczerwienienie, które się pojawia, jakiś ból. Pewnie mnie przeciągnęło tutaj, fiszbiny w staniku nacisnęły, tak? Ale zamiast się zastanawiać, czy to fiszbiny, bo to tak dziwne, że te fiszbiny to już tydzień czasu, może trzeba by było pójść do lekarza rodzinnego, do lekarza ginekologa, do lekarza onkologa. Wystarczy podejść i porozmawiać, powiedzieć, że coś niepokoi. W gestii jest albo skierowanie do lekarza specjalisty, a jeżeli już jesteśmy u tego specjalisty, do onkologa dalej nie trzeba mieć skierowania, to lekarz, który to sprawdzi, powie: nie jestem pewien, zróbmy mammografię, zróbmy USG. I jeśli w tym badaniu wychodzi, że jest coś, wtedy jest ta biopsja, czyli pobranie materiału z tego czegoś, żeby określić, co to tak naprawdę jest. Ja życzę, żeby wszyscy mieli torbiel, ale wiem z doświadczenia, że to nie będzie torbiel. Dlatego propagowane akcje, żeby o tym mówić, żeby to nagłaśniać, żeby uczyć. Ta nauka, ta profilaktyka. I znowu apel do naszych mężczyzn. Panowie, jeśli kochacie, kochacie swoje kobiety, to jesteście w stanie pomóc i zwrócić uwagę. To jest bardzo ważna rzecz. Ja zawsze się śmieję, że raz do roku, w miesiącu moich urodzin, planuję sobie wizytę u ginekologa, planuję wizytę u stomatologa, tak, planuję wizytę u lekarzy specjalistów, do których mogę pójść, żeby sobie zrobić badania profilaktyczne. I wtedy wiem i mogę cały rok przesiedzieć spokojnie, wiedząc, że ja to zrobiłam, ale to jestem ja. A teraz apel do pań, które nas słuchają. A wy co? Ja nie chcę, żeby w statystykach, które są przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, było, że na chwilę obecną choruje około, na wszystkie nowotwory, bo już teraz nie skupmy się tylko na raku piersi, na wszystkie nowotwory choruje średnio rocznie około 165 tysięcy. Ale statystyka na rok 2030 jest taka, że będzie chorowało 200 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, my z jednej strony mamy medycynę, która idzie do przodu, mamy nowocześniejsze badania, leki, diagnostykę, dostępność do sprzętów, do aparatów, bo to też jest ważne. Pytanie, co z tym robimy, żeby z tego skorzystać? Dlatego takie akcje, bądź swoją bohaterką, czy akcje propagowane przez nasze Stowarzyszenie Amazonek, są po to, żeby dać państwu szansę na to przez przypadek. bo to przez przypadek, stojąc przed lustrem, widzę, że mam powiększoną pierś albo zaczerwienioną brodawkę. Przez przypadek mój mężczyzna, kiedy się przebieram albo rozbieram, mówi, coś jest nie tak, zobacz, masz zaczerwienienie. Przez przypadek, dotykając swojej własnej piersi, jestem w stanie wyczuć zgrubienie. I pytanie, co z tym zrobię? Gro kobiet zostawia. Jak się kończy? Ja nie będę podawała zgonów, bo to też nie o to chodzi. Ja nie chcę, żeby moje wywiady były wywiadami smutnymi. Moje wywiady mają Państwa czegoś nauczyć. Tylko pytanie, jak każda z nas do tego podejdzie? Ja nie będę opisywała, jak wyglądają badania i co się robi. Czy mammografia jest przyjemna? No trzeba tą pierś ucisnąć, no jak wszędzie, tak? Więc czy USG jest bolesne? Absolutnie. Czy młode osoby chorują? Tak. Proszę Państwa, ja się pokusiłam, znowu sprawdzenie statystyki dla powiatu szczecineckiego. Jest taka możliwość logowania się na stronach Państwowego Zakładu Higieny albo na taką Krajowy Rejestr Nowotworów. I ja tak sobie troszeczkę powchodziłam i patrzyłam na powiat szczecinecki. Pozwoliłam sobie wejść w tam właśnie Krajowy Rejestr Nowotworów, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o powiat szczecinecki. Największa ilość zachorowań przypada między 35 a 39 rokiem życia, to jest pierwsza, a druga między 60 a 64. I teraz zwróćmy uwagę, jeden bardzo mądry profesor, pan profesor Marianowski, z którym ja miałam kiedyś przyjemność pracować w Warszawie, powiedział tak, to bardzo słynny ginekolog, położnik, pracujący na Starynkiewicza, powiedział mądrą rzecz. Od chwili wytworzenia pierwszej komórki nowotworowej do pełnoobjawowego raka, pełnoobjawowego, może, proszę Państwa, minąć do 12 lat. W tym czasie, ile mamy szansy jako młode osoby, żeby coś już zaobserwować? Znamy siebie. Więc teraz proszę zwrócić uwagę, patrząc na to, co ja wyszperałam, że tak powiem, w statystykach w Krajowym Rejestrze Zachorowania na Nowotwory, patrząc na to, co dzisiaj nam podał szczecinecki szpital, moje drogie panie, gdzie jesteście? Bądź swoją bohaterką, moja droga słuchaczko, walcz o swoje życie, o swoją godność, o swoje zdrowie. I teraz pytanie, jak się do tego stosunkuję? Czy zostawię, czy pójdę po rozum do głowy.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: Jedna z najpopularniejszych reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: Jedna z najpopularniejszych platform streamingowych przygotowuje serial inspirowany wydarzeniami, do

0: serial, to może wyjść przysłowiowa petarda. To znaczy, tam rzeczywiście jest wiele historii do opowiedzenia i można to zrobić w bardzo ciekawy sposób, nawet taki rozbudowany, ale to już pozostawiam twórcom. Oni mają, materiał mają bardzo dobry. Dlaczego bardzo dobry materiał? Bo to, co wydarzyło się w grudniu 89 roku, nie tylko w Czarnem, w ogóle wtedy w całej Polsce, w tej Polsce więziennej, tak to nazwijmy, szacuje się, że blisko 100 zakładów, 99 zakładów karnych miało jakiekolwiek takie epizody związane z buntem więźniów w mniejszym lub większym stopniu. Ale zdecydowanie największa skala tych buntów, tego co się wydarzyło 7 grudnia, to też jest charakterystyczne, ta data, w niektórych 8 grudnia, bo to też nie było na pstryk, ale w Czarnym 7 grudnia, to co się wtedy wydarzyło, związane było z pracą mediów. I to jest przeciekawe, bo właśnie wtedy w Teleekspresie podano informację o tym, że Sejm przyjął ustawę o amnestii i wytłumaczono w tym newsie o tej ustawie, że ta amnestia nie obejmie wszystkich skazanych. A na to liczyli ci, którzy byli za kratami. Dodajmy do tego, że jest rok 89. 4 czerwca były pierwsze częściowo wolne wybory. One nie były w 100% wolne, ale rzeczywiście to, co było do tej pory związane z wyborami, diametralnie się zmieniło, bo przypomnijmy, wcześniejsze wybory w czasach PRL-u też były. No ale tam kandydaci byli tylko i wyłącznie wskazani przez partie, które rządziły, bo nie tylko PZPR, również ZSL czy SD, były takie partie przystawki, jak się mówiło, do PZPR-u i one tylko te partie oficjalne mogły wskazywać swoich kandydatów na posłów, było głosowanie, czyli ta pula kandydatów była mocno zawężona. W tych wyborach 4 czerwca 89 roku, wiadomo, że to już jest po okrągłym stole, to już było tak, że część głosów, znaczy 100% tego, co działo się w Senacie, wtedy w ogóle wrócił Senat, to były wolne wybory i jeżeli chodzi o głosowanie na parlamentarzystów w Sejmie, tam część głosów, część miejsc była zarezerwowana dla, tak nazwijmy to, wszystkich. Czyli dlatego mówimy o częściowo wolnych wyborach. No i mamy ten przełom z czerwca. Potem ukonstytuował się Sejm i już latem 89 roku w wielu zakładach karnych zaczęły się dziać różne rzeczy. Znaczy zaczęli się budować więźniowie, bo też ci, którzy ich pilnowali, czyli służba więzienna, nie do końca mogła wiedzieć, jak się ma zachować, no bo za chwilę pojawia się nowa władza, czyli pojawią się duże zmiany, bo to już nie będzie tak, jak było. I wszyscy to czuli przez skórę. I wówczas właśnie, żeby stłumić tamte bunty letnie, ludzie z Solidarności pojawiali się w więzieniach i niektórzy mówili coś takiego: słuchajcie, na pewno będzie jakaś amnestia, nie denerwujcie się, przestańcie się tutaj do tych osadzonych, przestańcie się tutaj jakoś burzyć, słuchajcie poleceń służby więziennej. Była taka obietnica amnestii. Później niektórzy posłowie mówili: no tak, ale ja tylko mówiłem o tym, że my zgłosimy ustawę o amnestii, ja nie mogłem gwarantować, czy taka amnestia zostanie przyjęta i w jakiej formie. Zostawmy to. No ale 7 grudnia, wspomniałem, Teleekspres podaje informację, że ta amnestia została przyjęta przez Sejm i nie obejmie wszystkich, to znaczy nie obejmie przede wszystkim recydywistów. No w takim więzieniu jak Czarne, 1500 osób osadzonych, to jest dosyć duże, naprawdę bardzo duże więzienie, mamy sporo recydywistów, czyli oni, którzy liczyli na to, że ta amnestia da im wolność, a wolność to jest rzecz upragniona w każdym więzieniu i zdajemy sobie sprawę, że więzienie to nie są wczasy. W każdym systemie to nie ma jakby różnicy, czy mówimy tu o mocnych systemach totalitarnych, czy mówimy o nawet systemach demokratycznych, no to nie jest wolność. Na tym polega ta kara. I ci więźniowie, ci właśnie ta recydywa, ci recydywiści, no widzą, że nie mają nic do stracenia i się zaczyna bunt. I powiedziałem, nie tylko w Czarnym, w wielu więzieniach w Polsce, ale największa skala tego buntu była w 3 miejscach, bardzo blisko nas. Czarne, ówczesne województwo koszalińskie i 2 więzienia w ówczesnym województwie szczecińskim, w Nowogardzie i w Goleniowie. I te 3 punkty są punktami zapalnymi. Z tego to, co działo się w Czarnym, jest najbardziej dramatyczne. Najbardziej dramatyczne, no bo tu więzienie w ogóle tak, zostało zdominowane przez skazanych. No ich było dużo więcej niż tych, którzy ich pilnowali. Oni po prostu trochę chyba się przygotowywali, takie są doniesienia, do tego, że będzie jakiś rodzaj buntu, czyli jakieś uzbrojenie takie typu jakieś pałki mieli przygotowane. No ale wówczas, jeżeli jest taka emocja, to wszystko może służyć za narzędzie do obrony czy też do ataku. No i służba więzienna wycofała się poza więzienie. Znaczy jest na tych, pilnuje tych więźniów wewnątrz, ale już zupełnie nie kontroluje, co się dzieje w murach więzienia. Tam są pawilony, tam jest taka szeroka aleja. przez cały zakład karny i są pawilony. No i w tych pawilonach się cuda dzieją. One są podpalane przez więźniów, niszczone, dewastowane. Więźniowie budują barykady, są walki i zaczynają do nich strzelać strażnicy więzienni. To jest istotne, no bo oni chcieli, znaczy potem są tłumaczenia tego typu. No to były tylko strzały na wiwat, no ale jednak ludzie giną. I już pierwszego dnia tam pojawiają się ludzie ranni, pojawiają się ludzie, którzy niestety zginęli w wyniku tych strzałów. Więźniowie krzyczą, już są trupy. No i zaczyna się sprawa bardzo poważna. Przy czym dla służby więziennej najważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do ucieczki tych więźniów, bo zdają sobie sprawę, jeżeli te 1500 chłopa pod kluczem, które było i którzy są nabuzowani, w których ta energia jest naprawdę rozgrzana do maksimum, jeżeli oni uciekną z tego więzienia i zaczną na przykład atakować ludność Czarnego czy poszczególnych miejscowości wokół Czarnego, no to będzie prawdziwa tragedia. No oczywiście do tej tragedii doszło, bo jak powiedziałem, ludzie zginęli w tym buncie. 6 osób osadzonych tego buntu nie przeżyła i też są dwie narracje. Narracja tych, którzy do nich strzelali, czy też ich pilnowali do służby więziennej ówczesnej, jest taka, że to były samosądy, że oni między sobą tam dochodziło do właśnie takich sytuacji, które kończyły się śmiercią, a ci, którzy byli osadzeni, mówią, że wcale żadnych samosądów nie było. To są wszystko ofiary tych, którzy do nich strzelali. No i mamy, jak powiedziałem, ten bunt w Czarnym, który jest najbardziej zaogniony. Oczywiście sprawa się robi medialna, cała Polska żyje tym buntem, jednym, drugim, trzecim. No bo jest bunt w Nowogardzie, bunt w Goleniowie. I jest duża różnica. To znaczy, to akurat jest ciekawa sytuacja, bo dosłownie kilka dni temu, w wieku 90 lat, zmarł Jerzy Stańczyk, który brał aktywny udział w tym buncie w Goleniowie i w Nowogardzie. Aktywny z tej drugiej strony. Bo to był człowiek, który wówczas pracował w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, bo wtedy jeszcze była ta formacja. I on został oddelegowany do Goleniowa albo do chyba najpierw do Goleniowa, żeby w jakiś sposób opanować ten bunt. I on zaczyna z tymi więźniami rozmawiać. I on ich traktuje poważnie i on rozwiązuje te dwa bunty. Przekonuje tych więźniów. To nie było oczywiście proste, to był cały spory proces, ale pokazał się ktoś, kto się nie bał ich, kto pokazał, że, no powiem szczerze, zachował się jak prawdziwy szeryf, który, mimo że tam ma tysiące czy setki, w tych więzieniach w Nowogardzie i w Goleniowie, ci więźniowie weszli na dachy poszczególnych pawilonów i tam oni jakby na dachach opanowali te więzienia. A on wyszedł do nich, nie miał żadnej ochrony, podjął dyskusję, zaczął ich traktować poważnie i zaczynał też im gwarantować, to jest ciekawe, w Nowogardzie czy tam w Nowogardzie była taka sytuacja, że on im gwarantuje, że jeżeli oni pokojowo przerwą ten bunt, wrócą do cel, jakby zażegna ten kłopot, to nie będzie bezpośrednich konsekwencji. To znaczy nie będzie tak, że nagle ta służba więzienna do nich dopadnie, zacznie ich tam pałować, robić im ścieżki zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Że to jakby on będzie się starał, żeby to rozwiązać w sposób taki dla nich, no, przyjazny. Oni się wycofają z tego buntu, no i jakby nie będzie takich konsekwencji. Uwaga, na to się bardzo mocno zbiesiła służba więzienna. Znaczy ze Stańczykiem oczywiście byli milicjanci i niewiele brakowało, żeby w tym Nowogardzie była bitwa między milicjantami, bo taka była formacja, między milicjantami a służbą więzienną, bo służba więzienna, zaraz, my tu rządzimy w więzieniach, to była w ogóle inna służba więzienna niż dzisiaj, to też trzeba podkreślić. I te opresje w tych więzieniach też były, znaczy to były inne więzienia niż to, co my widzimy obecnie. To zdecydowanie. Dużo mocniej opresyjnie, więźniowie byli traktowani przedmiotowo, niepodmiotowo. Tam w ogóle nie było takiej opcji, żeby jakikolwiek funkcjonariusz służby więziennej do osadzonego powiedział na pan. To w ogóle nie było takiej opcji. Oni byli traktowani jako podludzie, gorsi ludzie i tak dalej, bo rządzi SW, służba więzienna, i oni mogą robić tam z tymi więźniami, co chcą. No takie były czasy. No i ci funkcjonariusze w tym Nowogardzie, tej służby więziennej, no już się zabierali do bicia milicjantów. I ci milicjanci musieli ochraniać tych, którzy byli przedstawicielami tych osadzonych w dyskusjach ze Stańczykiem. Musieli ich ochraniać, no bo rzeczywiście była taka groźba konfliktu milicja kontra służba więzienna. To jakby trzeba powiedzieć, czyli tam sytuacja była ciekawa. Ale niestety kogoś takiego jak Jerzy Stańczyk, jak powiedziałem, dosłownie kilka dni temu on zmarł w wieku 90 lat. Zresztą ta sytuacja zrobiła mu moim zdaniem karierę, no bo pokazał się milicjant, który zachowywał się profesjonalnie, szanował tych osadzonych, rozwiązał dwa poważne konflikty, które zostały zneutralizowane właśnie przez taką postawę i później Jerzy Stańczyk, jak powstaje Policja Państwowa w następnym roku, jest pierwszym komendantem wojewódzkim policji w Szczecinie, później będzie w garnizonie warszawskim i będzie, uwaga, najważniejszym przez dwa lata policjantem w Polsce, bo on był później komendantem głównym policji. A dodam do tego, że Jerzy Stańczyk był absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinku. To też warto podkreślić. Te bunty właśnie, ale to było województwo szczecińskie, czyli Jerzego Stańczyka nie było tu w Czarnym. I tu w Czarnym była inna sytuacja. Tu jednak poszło na taki ostry konflikt, na ostre bitwy, bo oczywiście próba odbicia tego więzienia z rąk osadzonych przez służbę więzienną była podejmowana kilkukrotnie. Były różne próby zdobycia, jakby opanowania tej sytuacji przez służbę więzienną. Niestety to się nie udawało. I dwa dni po rozpoczęciu tego buntu, czyli to on się rozpoczyna 7, a kończy się 9 grudnia, zostają wezwane siły, środki specjalne, milicji, jak powiedziałem, ówczesne, czyli antyterroryści. Przyleciał helikopter, nie wiem, czy on był jeden, czy były dwa, ale na pewno był helikopter. W jakiś sposób próbowano tych osadzonych przestraszyć ilością milicji, która zaczynała się pojawiać i antyterroryści, mówiąc wprost, zrobili porządek, to znaczy weszli na teren więzienia, już z nimi nie było takiej łatwej przeprawy i oni szybko to opanowali. Oni się wycofują, wchodzi służba więzienna i dokonuje jakby kolejnych ataków, to znaczy już wsadzania więźniów do więzień, chociaż właściwie w tym wypadku chodziło o to, żeby tych więźniów odseparować od siebie, żeby ich z tego Czarnego wywieźć, bo co mamy w Czarnym? W Czarnym mamy więzienie jak po wojnie. To znaczy te straty, które są w tym obiekcie, są przeolbrzymie. Je było widać jeszcze przez dwie dekady. W Czarnym były ślady tego buntu, no bo to nie jest tak, że od razu były pieniądze na odbudowę tego zniszczonego, w niektórych miejscach bardzo mocno więzienia, bo jak powiedziałem, spłonęły niektóre pawilony, no cały sprzęt został, który można było, co można było wyrwać, było wyrwane, czyli to rzeczywiście wyglądało dramatycznie i tam oczywiście obliczano te straty jeszcze w starych złotówkach. Były astronomiczne kwoty kosztów, które poniosło państwo, no bo taki był finał tego zdarzenia. Szacuje się, że 300 rannych. Tam, i to mówię tu nie tylko o osadzonych, ale również o służbie więziennej, bo oczywiście te ataki były z jednej i z drugiej strony. 6 zabitych, jeżeli chodzi o Czarne. Była jedna ofiara również w Goleniowie, ale to była taka sytuacja, że to rzeczywiście był samosąd. To znaczy więźniowie podejrzewali jednego ze współwięźniów, że współpracuje z tymi, którzy ich ochraniają i oni byli przekonani, że tam jest taka sprawa i on został po prostu zabity, a ciało zostało spalone. I rzeczywiście na takie spalone zwłoki natrafiono, jak już można było wejść do tamtego więzienia w Goleniowie. A w Czarnym, jak powiedziałem, to były strzały kierowane do osadzonych, no i 6 ofiar tych zdarzeń. Rzecz, jak państwo słyszą, ma rzeczywiście potencjał duży fabularny i tam można zrobić duże kino albo naprawdę dobre kino. Widzimy pierwsze zdjęcia z planu, znaczy już jakiś czas temu widziałem te zdjęcia z planu, gdzie no, głównego bohatera gra Borys Szyc, zupełnie niepodobny do Borysa Szyca. No rzeczywiście sam widok robi olbrzymie wrażenie i z niecierpliwością nie tylko ja, ale podejrzewam cała Polska będzie wyczekiwała tej produkcji telewizyjnej. Przy czym w Czarnym to będzie oglądane pewnie z różnych innych perspektyw. Dlaczego? Bo były takie plotki. W momencie tego buntu były takie plotki, że ci więźniowie, jak już wyjdą z tego więzienia, to się odegrają na tych strażnikach. To znaczy odegrają się nie tylko na nich, ale na ich rodzinach. I był blady strach wśród mieszkańców Czarnego, tych, którzy byli no, rodzinami tych, którzy ochraniali, czy też opiekowali się, czy też no, byli po prostu funkcjonariuszami służby więziennej. No, bo oczywiście są plotki, są informacje oficjalne, są informacje nieoficjalne i rzeczywiście takie wici z tego więzienia, już opanowanego wtedy przez służbę, takie informacje dochodziły do mieszkańców Czarnego i oni na pewno inaczej będą oglądali tę historię, która będzie osadzona na realiach. Są dokumenty, są opracowania naukowe, jest całkiem sprytny film dokumentalny Był bunt, polecam. To jest naprawdę świetna robota taka dokumentalna i tam się wypowiadają niektórzy ludzie, których znam, bo Jerzego Stańczyka spotkałem kiedyś w życiu, ale również ludzie, którzy pracowali wówczas w zakładzie karnym w Czarnym jako służba więzienna, też się wypowiadają i też są to mi ludzie znani, bo później oni pracowali w tym więzieniu i później jakby znają to z drugiej strony i no, ta historia cały czas żyje. To znaczy to, że coś się wydarzyło 30 lat temu, no to za chwilę będzie 40 pewnie, no w tym 89 roku, to nie jest tak, że to się wydarzyło i jest koniec, nie. Te historie dalej żyją i teraz one wracają w formie takiej opowieści.
1: Panie Irku, a czy pana zdaniem, w takiej pana osobistej ocenie, w całej historii naszego regionu, albo być może samego Szczecinka, są jeszcze jakieś wydarzenia, które mają tak ogromny potencjał na nagranie właśnie jakiegoś albo serialu, albo filmu na podstawie tych wydarzeń?
0: Ze względu na to, że ja pracuję w muzeum, to ja widzę duży potencjał, jeżeli chodzi o rodzinę Ruth Griffithów. Tam jest, właściwie można by było o tym zrobić grę o tron, naprawdę. O tym, co dzieje się wewnątrz tego rodu. On przez 500 lat tutaj działaczy, rządził na Pomorzu. My się też czujmy trochę Pomorzanami, to znaczy przez to, że mieszkamy na terenach pomorskich, to już jest kolejne pokolenie, no bo no powiedzmy szczerze, ludzie z różnych rejonów Polski przyjechali tutaj po 45 roku, ale my tutaj już urodzeni to Pomorze trochę inaczej traktujemy niż ci, którzy przyjechali i cały czas pamiętali, nie wiem, Lidę, Wilno, Lwów i inne kresowe miasta, które Polska po II wojnie straciła. My to traktujemy jako nasz świat. I my się powinniśmy czuć absolutnie Pomorzanami. To jest w ogóle taka moja idea fix. Wiele rzeczy w muzeum robimy po to, żeby ludzie zrozumieli, że są Pomorzanami. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I jeżeli chodzi o rodzinę Griffithów, ten ród książęcy, który tutaj rządził, tam są bardzo ciekawe postaci. A moim zdaniem absolutnie najciekawszy jest Eryk Pomorski, tak się o nim mówi, chociaż on się urodził jako Bogusław, ale zmieniono mu imię. To był kilkuletni chłopak, który z tego Pomorza urodził się w Darłowie, trafił na królewski dwór duński, bo uwaga, królowa Małgorzata miała siostrę, a ta siostra była babcią tego Eryka, znaczy Bogusława. On się potem zmieniono mu imię, bo przeniesiono go właśnie na ten grunt duński. Proszę sobie wyobrazić historię człowieka, który jako kilkulatek trafia w zupełnie obce środowisko, w to środowisko wrasta i jest królem. I on był królem Danii, a przez Unię Kalmarską był również z czasem królem Szwecji i Norwegii. Królem w trzech królestwach, ale tak naprawdę rządziła ta wspomniana już Małgorzata, bo ona po prostu potrzebowała kogoś, kim się będzie opiekowała. No bo tak to wyglądało, bo on jeszcze był małoletni i on właściwie chyba do 30 roku życia niewiele miał do powiedzenia, mimo że cały czas był królem w tych trzech królestwach. Sprawa się zrobiła ciekawa, jak on już zaczął samodzielnie rządzić i dosyć szybko z tych trzech królestw został wypędzony. Przeniósł się na Gotlandię, na taką wyspę na Bałtyku i zaczął być korsarzem, czyli piratem. Jakiś czas był piratował, walczył przede wszystkim z Hanzą, ze statkami Hanzy, no ale potem, po tym kilkuletnim piratowaniu, wraca do swoich rodzinnych stron, czyli do zamku książęcego w Darłowie, no i jest księciem na Darłowskim zamku. Absolutnie przeciekawa historia, również związana z tym, że jego pierwszą żoną była córka króla angielskiego. To jest przeciekawa historia, no bo to pokazuje taką, tak ciekawą drogę człowieka, który właściwie no, urodził się i było jakby pierwszy scenariusz jego życia był taki, że będzie księciem tutaj w Darłowie, bo kolejnym z książąt z dynastii Griffithów. Okazało się, że został królem w trzech królestwach, później był kilka lat piratem, naprawdę piratował, ponoć wielkie skarby zyskał, chociaż tych skarbów nikt do tej pory nie odnalazł, no i później wraca do swoich rodzinnych stron i swoje ostatnie lata życia spędza w Darłowie. Przeciekawa postać na wielkie kino, piraci z Bałtyku, albo piraci z Darłowa, tak to można nazwać, ale król, który później jest piratem, no nie słyszałam o czymś takim. Jest potencjał.
1: Fascynujące. Przyznam się szczerze, że nie słyszałam tej historii i chyba trzeba będzie po prostu ją zgłębić i nagrać chyba osobny materiał, taki bardziej szczegółowy na temat życia.
0: Jest o czym opowiadać, jeżeli chodzi o Eryka, ale inni też przedstawiciele tego rodu książęcego Gryfitów też są ciekawi, bo no, my tu w Szczecinku przede wszystkim no, powinniśmy chołubić Warcisława IV, który miasto zakłada, chociaż o jego życiu może tyle nie wiemy. Więcej wiemy o jego synu, który się urodził już po śmierci ojca, czyli był pogrobowcem. To był Warcisław V i on, uwaga, przez jakiś czas Szczecinek był osobnym księstwem. Było księstwo szczecineckie, gdzie ten Warcisław V rządził, chociaż tutaj bywał czasami, on też był na takiej na wyspie Rugia bardzo często, ale tutaj rządził i on na przykład nie chciał mieć żony i on wolał towarzystwo mnichów i dlatego miał przydomek Paternoster, czyli Ojcze Nasz. No i tutaj sobie lubił polować, to wiadomo, lubił towarzystwo mnichów. Tu można domniemywać różne scenariusze, no ale nie każdy chciał na przykład zakładać rodzinę i on nie chciał, jakby systemowo nie chciał zakładać rodziny. On wiedział, że ten ród Gryfitów bez jego udziału, bez jego stępnych sobie poradzi, no bo to było szerokie wówczas drzewo genealogiczne. No i są różne postaci, ale bardzo ciekawa według mnie i na szczęście hołubiona przez Muzeum w Szczecinku jest księżna Jadwiga Brunszwicka. To już jest schyłek Gryfitów. Właściwie ona widzi na własne oczy koniec tej dynastii, bo ona przeżyła ostatniego z książąt Bogusława XIV, czyli mamy tutaj XVII wiek i księżna Jadwiga Brunszwicka, która była przez 3 lata żoną księcia Ulryka. On w tajemniczych okolicznościach na nieznaną nikomu chorobę umiera, wracając z polowania od brata i ona jako wdowa trafia na szczecinecki zamek, bo tak było zapisane w kontrakcie małżeńskim, że jeżeli owdowieje, to trafi do Szczecinka i z tego terenu szczecineckiego będzie czerpała, to będą pieniądze z tej ziemi szczecineckiej na utrzymanie dworu i księżnej na tym szczecineckim zamku. I ta księżna widzi biedę szczecinecką, bo tutaj pamiętajmy, że to miasto przez całe setlecia było miastem niewielkim, 1500, 1700, różne te były dane, jeżeli chodzi o populację, ale przychodziła choroba i połowa mieszkańców umiera. Albo przychodził pożar, albo przychodziły inne nieszczęścia, jak przemarsze wojsk. I ona widzi, że tutaj ludzie żyją biednie. I co wymyśliła księżna Jadwiga? No rzecz przegenialną po prostu. Ona wymyśliła, że ona mimo różnych fundacji wspierania kościoła lokalnego, czy też najuboższych, zakłada gimnazjum, czyli szkołę wyższą, byśmy powiedzieli, niż szkoła taka elementarna. Gimnazjum, no, poziom nauczania w tym gimnazjum był dużo wyższy niż nam się wydaje. Porównywalny z czasem pewnie do dzisiejszych uniwersytetów, ale ona widzi jedną drogę. Tylko przez edukację poziom mieszkańców wzrośnie. Tylko przez to, że oni będą się uczyć i co więcej, Szczecinek był miastem pogranicza, ona również zakładała, że w tej szkole będą się uczyły dzieciaki z zagranicy, czyli na przykład z Wielkopolski, która już niedaleko na południe od nas się zaczynała, po to, żeby nie było w przyszłości konfliktów, bo koledzy z ławy szkolnej, którzy się razem uczyli, nie będą między sobą wojowali, bo się po prostu znają ze szkoły. To takie proste rzeczy, ale moim zdaniem przegenialne, pokazujące, że można coś zaradzić i rzeczywiście ta droga edukacji w miejscu, gdzie są słabe ziemie, w miejscu, gdzie nie ma bogactw naturalnych, okazała się być drogą słuszną i to gimnazjum przetrwało, można powiedzieć, do naszych czasów, bo wspomniane już dzisiaj pierwsze liceum ogólnokształcące jest w pewien sposób kontynuatorem tej szkoły. Tej szkoły, która była założona w 1640 roku.
1: Przepiękna historia. Musi pan chyba do nas częściej wpadać na takie pogawędki. To jeszcze tak słowem końca. Pytanie z serii bardziej osobistych. Pana ulubione miejsce w Szczecinku, które by pan polecił turystom, którzy wybierają się do naszego miasta?
0: Znaczy, oczywiście w Szczecinku jest wiele fantastycznych miejsc, ale jeżeli ja, a czasami się zdarza, mamy jakąś grupę zainteresowanych nie tylko muzeum, ale szerzej miastem, to robię im taką wycieczkę i jeżeli jest taka opcja, to robię im wycieczkę, kiedy wchodzimy do szczecineckiego ratusza, do sali posiedzeń. Tamte witraże w sali posiedzeń to są witraże z dwóch zakładów, z Berlina i z Piły. Tamte witraże robią olbrzymie wrażenie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a powinniśmy się tym chlubić. I dodatkowe jeszcze witraże w Landraturze, czyli w dzisiejszej Państwowej Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga. Jeżeli jest opcja, to też prowadzę większe czy też mniejsze grupy. Czasami to są pojedyncze osoby, które mają taką prośbę, że chcieliby Szczecinek lepiej poznać. Również do sali, gdzie odbywają się koncerty, czyli do auli Szkoły Muzycznej w Szczecinku, bo tamten witraże też robią wrażenie. Tam jest szczególnie olbrzymi witraż z herbem. Zresztą tam są poszczególne herby miejscowości, które kiedyś należały do powiatu szczecineckiego przedwojennego, czyli znajdziemy witraż Okonka, witraż, znaczy z herbem Okonka, z herbem Barwic, czy też Czaplinka. To właśnie z tego wynika, z tamtego układu administracyjnego powiatu szczecineckiego. wszystkiego tego przedwojennego. No i te witraże robią olbrzymie wrażenie i w ogóle te wnętrza robią wrażenie. Zarówno sala posiedzeń w ratuszu, jak i aula w szkole muzycznej. No bo do kościoła też można wejść i też wchodzimy, jeżeli jest taka wola, ale pamiętajmy, że ten szczecinecki kościół to jest młodzieniaszek, bo to jest kościół zbudowany na początku XX wieku. No bądźmy szczerzy, co prawda te budynki, o których mówiłem wcześniej, nie są dużo starsze, bo ratusz zbudowano to pierwsze skrzydło w XIX wieku, w 1852 roku, ale czy też 53, już nie pamiętam, tam jest inskrypcja, można sobie to przeczytać, ale chyba 52. To nie są dużo starsze budynki, ale rzeczywiście takiej struktury średniowiecznej w Szczecinku no długo szukać. Oczywiście wieża świętego Mikołaja przebudowywana w XVI wieku, czy też to najstarsze skrzydło zamku Książąt, to jest oczywistość, bo właściwie od tego zamku zaczyna się historia miasta. To są rzeczy warte uwagi, ale na pewno nie robiąc aż takiego wrażenia, jak wspomniane sale, które pokazywały, że w tym XIX, na początku XX wieku, miasto, które przez całe setlecia było biedne, było naprawdę wątłe, było niewielkie, nagle się rozrosło i nagle stało się miastem bogatym. Dlatego też Szczecinek tak wygląda, że z tej biedy weszliśmy w bogactwo i dobrze jest wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Dobrze jest analizować to, co działo się w przeszłości, żeby mieć kierunkowskaz na przyszłość, bo to badanie przeszłości, badanie historii nie jest tylko dla historii. Wyciągajmy wnioski z tego, co się wydarzyło, zrozummy to, co spowodowało ten progres gospodarczy w XIX wieku, w drugiej połowie. Jak to ogarniemy, to dużo lepiej jest decydować na przyszłość, bo bez takiego backgroundu, bez takiej bazy, no to jest cały czas dziecko we mgle, które tylko myśli, że coś znajdzie, ale do końca nie ma przesłanek, co może spowodować, że będzie lepiej, a co może spowodować, że będzie gorzej.
1: Właśnie przypomniało mi się jeszcze jedno ze spotkań w Muzeum Zakonu Masonów.
0: To szczecinecka loża masońska nazywała się Jadwiga ku światłu. Mhm. To jest nazwa loży, ale oni właśnie, okay, biorąc pod uwagę dorobek księżnej jako osoby światłej, osoby oświeconej, osoby, która właśnie wskazuje wiedzę jako kierunek rozwoju, oni wybrali sobie, ta szczecinecka loża masońska wybrała sobie Jadwigę na patronkę. Dlatego Jadwiga ku światłu, okay, to jest zawołanie, czy też to jest nazwa tej loży szczecineckiej, która u nas działała. To mamy zbadane. Rzeczywiście całkiem niedawno mieliśmy wydawnictwo związane z tą lożą Jadwiga ku światłu, ale sama Jadwiga to raczej bym jej do masonerii nie wkładał. Ona była osobą bardzo mocno wierzącą, która już jako wdowa chodziła tylko ubrana na czarno. Co więcej, komponowała pieśni, bo też miała talent muzyczny i to były pieśni religijne. Ona była bardzo mocno zżyta z ówczesnym kościołem. Przypomnijmy, wtedy kościół był po reformacji, bo tu na Pomorzu był kościół pomorski. Tak sobie wymyślili gryfici w pewnym momencie, że no, odwrócili się od Rzymu, założyli swój własny kościół, ergo przejęli majątek kościelny, czyli w krótkim czasie stali się dużo bogatsi niż byli przed reformacją. Akurat oni na tym bardzo dobrze wyszli. Ale rzeczywiście ona była osobą bardzo mocno związaną z kościołem, bardzo religijną, pobożną, żyjącą mimo wszystko skromnie, mimo że miała duży dwór, ale ona sama nie szukała przepychu, raczej umartwień, no i takiego no, wdowiego życia, które w dużej mierze prowadziła, znaczy w dużej mierze jakby większa część jej życia to było wdowieństwo.
2: SK Szczecinek.
1: Jesień już z nami, a wraz z nią coraz szybciej robi się ciemno. Dla pieszych i rowerzystów oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności na drodze. W takich warunkach bardzo ważne są odblaski, dzięki którym kierowca może wcześniej zauważyć osobę poruszającą się poboczem czy przejściem dla pieszych. Ale czy dzieci wiedzą, dlaczego warto je nosić? Czy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa, kiedy wracają ze szkoły albo poruszają się po zmroku? Zapytaliśmy o to najmłodszych. Posłuchajmy, co powiedziały nam o odblaskach i bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
3: Jak ważne jest noszenie odblasków?
4: Bardzo ważne, że na przykład jak się przechodzi przez pasy, żeby auta też widzieli, że ktoś przychodzi, żeby było bezpiecznie.
3: Na co dzień też nosisz odblaski?
4: No, noszę przy plecaku.
5: Trzeba nosić odblaski na drodze, żeby nic im się nie stało, na przykład w nocy, jak auto będzie jechało. Nie wszyscy tak mówią, bo niektórzy mówią, że to nieważne. Może nie chce im się nosić tych odblasków i nie chcą dbać o bezpieczeństwo.
3: Jak byś zachęciła koleżanki i kolegów właśnie do tego, aby te odblaski nosili?
5: Powiedzieć im, że była kiedyś taka sytuacja, że na przykład jakieś dziecko nie miało odblasku, no i ktoś ich przejechał, żeby lepiej nosić w razie czego, jak się będzie jechać rowerem albo chodzić.
6: Najważniejsze są odblaski, aby uważała auta, jak jeździ w dom, przez pasy, żeby patrzeć w lewo, prawo, lewo.
1: Odblask to niewielki element, który może mieć ogromne znaczenie, szczególnie jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok, a widoczność na drodze jest znacznie gorsza. Warto więc przypominać dzieciom, ale też samemu pamiętać, że bezpieczeństwo zaczyna się od prostych nawyków. Ważne jest nie tylko noszenie odblasków, to także przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, zachowanie ostrożności i upewnienie się, że kierowca nas widzi. Jak pokazują wypowiedzi najmłodszych rozmówców, wiedza o bezpieczeństwie jest, ale warto ją regularnie przypominać.
2: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
1: Historia naszego regionu kryje jeszcze wiele tajemnic. W lasach, na polach i w miejscach, które mijamy na co dzień, można znaleźć ślady wydarzeń sprzed wielu lat. Są jednak pasjonaci, którzy potrafią je odnaleźć i przede wszystkim opowiedzieć ich historię. O swojej pasji do historii regionu, niezwykłych znaleziskach i działalności Stowarzyszenia Drawscy Łowcy Historii rozmawialiśmy z Wojciechem Flatowem.
6: Całe stowarzyszenie, jak weźmie swoje lata szukania z wykrywaczem, to mają krótsze jak ja.
7: No, jak się zaczęła w ogóle pana fascynacja historią regionu?
6: Powiem w ten sposób, że ja w mojej rodzinie urodziłem się już tu. Moi bracia, moi rodzice pochodzą gdzieś z Polski, więc jak tu się urodziłem, no to już mnie interesowała historia regionu. Pochodzę z rodziny leśników, no więc deptałem po tym lesie od dzieciaka i mieszkałem w okolicach Wierzchowa Złocienieckiego, no więc tam przeszedł prąd. I chodząc po lesie znajdowało się to łuskę, to jakiś karabin. No i były pytania do rodziców, no co to jest, skąd to się tu wzięło? No i tak się zaszczepiła pasja. Mm-hmm. Później w 90, bodajże 5 roku udało mi się kupić pierwszy wykrywacz, no i byłem gość. W całym powiecie drawskim były 3 wykrywacze. No więc wychodząc w teren znajdowaliśmy różne rzeczy. Później zacząłem pracować w zawodzie, czyli w lasach. 18 lat w lesie i 18 lat codziennie z wykrywaczem.
7: Tak. To robi wrażenie.
6: Robi, tak to wyglądało. Z drugiej strony moim konikiem była historia.
7: Czyli to już jest połowa sukcesu.
6: Historia cały czas. Nie studiowałem historii, ale studiowałem na swoje prywatnie, nie? Czyli generalnie bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi. Zawsze mnie interesowało ze starszymi ludźmi, a skąd przyjechaliście, a jak to wyglądało, jak przyszliście tutaj ten pierwszy dzień. To były lata 46-47 i ci starsi ludzie opowiadali, że przyjechali tutaj, że był sołtys, że dał im ten dom i dał im tą ziemię. Ja mówię, dobra, no a jak ta ziemia wyglądała, nie? Ja takich podwłos trochę, żeby się dowiedzieć, co się działo, jak wyglądały pola, nie? No więc mówią, że najpierw musieliśmy pozbierać to wszystko, co leżało na polu i wrzucić do tego okopu, co tu był wykopany. Później zasypaliśmy i uprawialiśmy. Ja mówię, oho, czyli tam coś jest, nie? I tak się to kręciło. W lesie te ślady wojny są widoczne do dziś. Czyli do dnia dzisiejszego mamy zarysy ziemianek, zarysy transzei i powiem, przy pracach leśnych nawet zdarzało się, że a gdzieś tam pług przejechał i sadziliśmy las, a kobiety robią krzyk, że panie, a tu są buty i kości są w środku, nie? Czyli widać, że te działania wojenne nie są posprzątane, one zostały do dziś, nie? My dzisiaj szukając po tych terenach, staramy się, jak się znajdzie pochówek jakiś, to robimy wszystko, żeby ten żołnierz spoczął na cmentarzu wojennym, wśród kolegów, żeby był pochowany z honorami. Jak znajdziemy artefakt jakiś, to nie chowamy go do szuflady, tylko staramy się określić historię tego artefaktu. Czyli przedmiot wojenny damy sobie radę. Ale wcześniejszy, co to było, skąd to się tu wzięło, kto to stworzył, dlaczego tu, a nie gdzie indziej. Więc jak już chcemy określić tą historię, staramy się, żeby ta historia trafiła gdzieś do muzeum, gdzieś do szkoły, żeby ludzie to zobaczyli. Bo mówię, zwykły taki pojedynczy poszukiwacz, który sobie gdzieś tam na dziko pójdzie, to znajdzie nawet piękną rzecz, perełkę, jak to mówią. Schowa do szuflady. Mhm. Nie mamy. Nikt o tym nie wie. On wie, on się kolegom pochwali. My, jako stowarzyszenie, jak znajdziemy, staramy się pokazać to na zewnątrz. Czyli żeby ten przedmiot nie zginął w szufladzie, tylko żeby był pokazany dalej. Mam swoje znalezisko.
7: No właśnie, właśnie chciałam o to pana zapytać. Jakie jest znalezisko, które...
6: Największe?
7: Tak, które robi na panu największe wrażenie albo najbardziej panu utkwiło w pamięci?
6: Powiem pani tak. Był rok gdzieś 1998 bodajże 8. Pracowałem w okolicach, w leśnictwie Chrzemno. Nad leśnictwo Świerczyna. Wykonywaliśmy tam jakieś prace leśne. Ja już miałem taki swój, swoje wyobrażenie inne o świecie, więc ludzie pracowali, a ja sobie spacerowałem, bo ja tam nigdy w życiu nie byłem. Z jednej strony jeziora, od strony Czaplinka bywałem, a od tej drugiej nigdy nie byłem. Więc mówię, przespaceruję się, zobaczę, no i widziałem gdzieś tam jakieś transzeje, mówię, no fajnie. I w pewnym momencie to była zima, pamiętam, bezśnieżna. Czyli tak, nie było śniegu, ale na roślinkach nie było liści. I wszedłem w jedno miejsce, a miałem ze sobą farbę leśną. I tak, kurde, stoję w tych krzakach jagodzin i widzę taki jeden kamień, drugi, trzeci i na drzewach. Jedna kropka, druga przy kamieniach, krąg. Chyba mam kamienny krąg. A parę lat, parę dni, może parę miesięcy wcześniej w Głosie bodajże Koszalińskim albo Pomorza czytałem o kręgach pod Koszalinem. Mówię, no nie, no mam kamienny krąg, no jak Boga kocham. Jeden kamień wystawał 10 centymetrów, drugi pół metra, trzeciego prawie nie było widać, ale w jagodzinach go było widać, bo nie było liści. No i kiedyś znajoma do mnie zadzwoniła, mówi, Wojtek, ty tak historią się interesujesz, a ja mam u siebie archeologów z młodzieżą, są na jakichś tam warsztatach studenckich z Wrocławia ludzie, i oni by chcieli pozwiedzać sobie tutaj teren. Ja wziąłem tam tych dwóch profesorów, pojeździliśmy po terenie, no bardzo mi się podobało. I tak w międzyczasie mówię, słuchajcie panowie, chyba mam kamienne kręgi. Zostało tak jakby zmilczane, temat zmilczany, dwa dni. Dzwonią do mnie, słuchaj, mamy tutaj ekipę dwóch studentów, mówi, byśmy chcieli to zobaczyć. Wziąłem samochód, zawiozłem ich na miejsce i szok, ty już tu nie chodź. To stworzył człowiek, to stworzył człowiek. Ta górka to człowiek stworzył, a tam musiało być jezioro, to stworzył człowiek, są kamienne kręgi. Telefon do Wrocławia, GPS i mamy kamienne kręgi pod Pławnem.
7: Czyli pana znalezisko.
6: Moje znalezisko, a takie znaleziska już typowo na wykrywaczu. Wszystko jest skarbem. I gwóźdź, i moneta, i łuska, i guzik, i orzełek, i fibula, jak to mówią. Dla mnie każde znalezisko jest skarbem. Ktoś to kiedyś zrobił, ktoś to wykorzystywał do czegoś, a do czego i jak i co, to się później określa, nie?
7: Niech mi pan powie, pan pochodził z okolic
6: urodziłem Wierzchowa. Tak.
7: I
6: Góry Smolne.
7: Właśnie zapytała pana
6: słynne o Góry Smolne. Więc jak się spotkałem już ze Stowarzyszeniem Wdrawskim, generalnie tych ludzi gdzieś tam znałem wcześniej, bo teraz już nie pracuję w lesie, pracuję z ludźmi, więc gdzieś ich tam spotkałem, ale jak już spotkaliśmy się i chcieli coś zobaczyć, no to zawiozłem ich na te Góry Smolne. No i na tych Górach Smolnych jest to teren, który był silnie umocniony przez Niemców. Literatura mówi w ten sposób, że wszystkie miejscowości dookoła już były zdobyte przez Wojsko Polskie, bo akurat tam Armia Polska walczyła, pierwsza Armia Wojska Polskiego, a Góry Smolne się jeszcze broniły. Czyli takie Monte Cassino nasze. Góry, które można było ominąć, zostawić, oni by z głodu sami wylezi, ale nie, trzeba było je zdobyć. No i są mocno sączone krwią, nie? Czyli tam się naprawdę działo. Czyli jest to teren taki, który warto przeszukać, warto coś tam znaleźć, a mówię przede wszystkim nawet z relacji ludzi. Pamiętam, obok Gór Smolnych znajdują się pola, które były kiedyś należały do PGR-u. My w podstawówce tam jeździliśmy ziemniaki zbierać i kierownik PGR-u mówi, że a nieraz tutaj wyorało się właśnie szczątki ludzkie, nie? Czyli no, warto przeszukać, warto tych chłopaków położyć tam, gdzie powinni leżeć, nie?
7: Niech mi pan powie, czy zdarza się, że znajdujecie również niewybuchy?
6: Tak. Nie sposób tego nie znaleźć, ale mówię, jest to nasza działalność nie polega na tym, żeby znaleźć tylko monetę i łuskę. Jak się chodzi z wykrywaczem, znajduje się też materiały niebezpieczne, no i wtedy procedura jest bardzo fajna, bo jeżeli mamy zgodę, jeżeli tam jesteśmy legalnie, to się oficjalnie powiadamia policję, policja już ciągnie dalej, czyli saperów, i te materiały niebezpieczne niebezpieczne są wywożone na poligon i detonowane. No ja miałem takie znalezisko kiedyś koło lotniska Mirosławiec, że na miejscu było to robione, ale tam były skład amunicji z lotniska, no to saperzy ze Stargardu Szczecińskiego 2 tygodnie walczyli, no ponad 10 tysięcy niewybuchów, różnego kalibru. Ale mówię, znajdujemy takie rzeczy. Ja osobiście cywilnie mam uprawnienia saperskie też, więc taki pogląd robię, powiedzmy wizualny na to, ale mamy kolegów, którzy też saperami byli zawodowo w stowarzyszeniu, więc podchodzimy do tego z dużym dystansem. Staramy się raczej, żeby wszystkie materiały niebezpieczne trafiły do saperów i niech oni rodzą z tym porządku. Ja powiem, lepiej jak my znajdziemy, jak mają znaleźć dzieci i nie daj Bóg nie mieć głupie pomysły.
7: Niech mi pan powie, bo ta zima wam troszeczkę utrudnia te poszukiwania. Zbliża się sezon wiosenny. Jakie są wasze plany?
6: Cała zima polega na tym, że studiujemy mapy, rozmawiamy z ludźmi, a później realizujemy to w terenie. Czyli jak nam ktoś powie, że na tym polu coś było, w tym lesie coś się działo, zimą załatwiamy sprawy, powiedzmy, takie administracyjne, czyli zezwolenia, a wiosną ruszamy w las. Oczywiście weekendy i później, jak są długie popołudnia, bo no, pasja nie jest tania.
7: No właśnie, czy to hobby jest drogie?
6: Jest. Ja powiem tak, można wykrywacz w tym momencie, czy tam jakiś detektor kupić za 500 zł, nie? Ale oby takich jak najwięcej, to nam z wierzchu te kapsle pozbierają, nie? A my pójdziemy trochę głębiej. Powiem, profesjonalny detektor od 3000 w górę, nie? Czyli trochę kosztuje. No ale później paliwo do jazdy też, no nikt za to nie płaci.
7: Mm-hmm. A może nam pan uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy, co planujecie?
6: Planujemy? Na ten rok mamy 2 takie namiary, które chcemy zrealizować, czyli wiemy, że właśnie w Górach Smolnych mniej więcej w którym miejscu wychodziły właśnie podczas prac leśnych jakieś tam kości. Chcemy przeszukać teren i zorganizować taką dosyć głośną ekshumację, czyli jak będą żołnierze polscy, będziemy chcieli ich położyć w Drawsku, w kwaterach wojsk wojennych lub w Wałczu, a jak będą niemieccy, to powiadomiemy organizację Pomoc i niech ekshumują ich fachowcy, którzy zajmują się niemieckimi żołnierzami. A drugi namiar, no może głośno nie powiem, ale jest na terenie powiatu Szczecinek. No mamy tam takie, no na 99% wiemy, że jakiś tam wojenny sprzęt jest utopiony i chcemy zlokalizować go, może jak się uda wyjąć.
7: Zaczęliście pod koniec zeszłego roku.
6: Jedną próbę podjęliśmy, później ja próbowałem, jak się lód już taki grubszy zrobił, wykrywaczem ramowym z kolegami znaleźć to. Jednak jest trochę głębiej, mamy drona podwodnego, na pewno sprawdzimy, na pewno znajdziemy. Jeżeli jest, to go znajdziemy. Jak znajdziemy, na pewno będziecie wiedzieć.
7: Czyli czekamy w takim razie, aż ten lód nam odpuści?
6: Na wiosnę. Na wiosnę, dopóki nie zakwitnie woda, czyli będzie w miarę czysta, na pewno sprawdzimy, na pewno damy nurka, na pewno będą zdjęcia. Jak będzie pewne, na pewno będzie o tym wiadomo, co to będzie. Nie chcę zapraszać, nie chcę.
7: To jeszcze mam.
6: Będzie grubo.
7: Współpracujecie z pewnym archeologiem.
6: Olaf Popkiewicz to jest z wykształcenia archeolog, ale jest przede wszystkim pasjonatem. Jest to człowiek, który urodził się i wychował w okolicach Gdańska, więc zaczął kopać na Mierzei. Zresztą on o tym oficjalnie mówi statusiem już jako dziecko, czyli bardzo podobna historia jak u mnie. Ja we staty kopałem, ale to nie szkodzi. Ale zaczynaliśmy mniej więcej w tym samym okresie, czyli połowa lat 90. A mówię, przez tyle lat to się pewne doświadczenie zdobyło, jemu się udało, że po prostu tą pasją żyje do dziś. Nie? Żyje i pracuje w tym kierunku. Przede wszystkim Olaf Popkiewicz jest tak medialną postacią, że kopie w całej Polsce. Wszyscy go znają i wszyscy kochają, nie? Przez telewizję. Jest wspaniałym człowiekiem, współpracujemy z nim.
7: A jak się zaczęła wasza współpraca?
6: Pierwsze znalezisko to były samoloty 2 koło Drawska, gdzie koledzy po prostu zadzwonili z ciekawości do Olafa. Słuchaj, mamy takie i takie rzeczy, czy chciałbyś uczestniczyć w identyfikacji przede wszystkim, żeby nam pomógł? No Olaf się oczywiście zgodził, przyjechał i się zaczęło.
7: Pamięta pan, jakie to były samoloty?
6: Pierwszy samolot to był gdzieś tam w okolicach Linowna. Chłopaki bardziej by powiedzieli, to był jakiś tam któryś z niemieckich samolotów szturmowych, a drugi to był radziecki szturmowik, czyli IU-2 w okolicach między Złocieńcem a Drawskiem.
7: Czym dla pana jest Stowarzyszenie Drawskie?
6: Rodzino! Ach, pokazać, co robimy, że to jest fajne. Chodzić z nami. Znam ludzi, którzy biorą dzieciaki. Dzieciaki mają jakieś tam małe wykrywacze i znajdzie buseczkę i on się cieszy. Ale przynajmniej te 2 godziny spędził z nami w terenie, wśród roślinności, wśród przyrody, a nie przed komputerem. Uciekać od tych mediów komputerowo-telefonicznych, bo te dzieci nam się zniszczą. No,
7: niech mi pan powie, czy każdy może do was dołączyć, do poszukiwań?
6: Ja powiem gościnnie, tak, do stowarzyszenia raczej staramy się brać ludzi. Nie chcemy rozwinąć stowarzyszenia do potężnych rozmiarów, bo tego nikt nie upilnuje. W małej grupie jesteśmy w stanie lepiej działać, bo tak, raz, że się znamy jak łyse konie, nie, bo ja mówię, my już się naszukaliśmy.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, no, ale Lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Na już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zarobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Lickley w Radio S. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesela. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błachowska, jeżeli jesień kojarzy wam się z nudą, paranienormalni mają na to lekarstwo. 10 października w kinie Wolność pokażą swój nowy program Ostre Cięcie. Czekają ponad 2 godziny komedii, absurdalnych sketchów i improwizacji. Powróci kultowy doktor Prozak i chirurdzy, a na scenie pojawią się m.in. zakonnica w konopiach, seryjny morderca i Daniel od pamiętnej sceny z wiadrem. Będą także premierowe parodie i lokalne smaczki. Ostre Cięcie startuje 10 października o 19:00.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
11: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
12: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
13: Miło dzisiaj zatankować?
14: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
15: A jaka idealna będzie cena benzyny?
12: Myślę, że te 5,19.
11: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
16: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
17: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
16: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a w Esce sprawiedliwie wszędzie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co was zaskoczyło. Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele! Śpiewa!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

Ale to jest dobre. Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze. Witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam z jakiej okazji. Dziś dzień kasztana.

0: mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK i tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 50% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie. Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
8: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
7: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
9: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
7: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
10: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł, a może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Szczecinek na czasie.
12: Natalia Błochowska, już dziś w Kinie Wolność rozpoczynamy nowy sezon transmisji z Met Opery. Na początek Così fan tutte, jedna z najbardziej przewrotnych i pełnych humoru opery Mozarta. Opowieść o miłości, wierności, zazdrości i ludzkiej naturze. Dwie zakochane pary zostają wciągnięte w eksperyment, który wystawi ich uczucia na próbę. Tym razem akcja została przeniesiona do Coney Island lat 50., a scenę zamienia się w kolorowych Luna Park. Così fan tutte już dzisiaj, 3 października o 19.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złote 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
14: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
15: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
13: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł. 73 grosze, a za diesla 7 zł. 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
16: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
17: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
16: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnon w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiem, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
8: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
10: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Adam Serduk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior. Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania, na pewno was napędzi.

0: rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: I po reklamie.

0: Tovlo w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. I będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ageless.
1: SK.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Szczecinek na czasie.
11: Natalia Łachowska, Paweł Chałupka wraca do Szczecinka z zupełnie nowym programem stand-upowym Życie jest nowelą. Jak zapowiada, tym razem naprawdę nie zabraknie zaskoczeń. Będzie to jazda bez trzymanki i przez najdziwniejsze zakamarki naszej codzienności. Tej polskiej, absurdalnej i dobrze nam znanej. Paweł Chałupka spłynie z prawdziwych historii z czasów pracy gastronomii, ale jego występy potrafią wyjść daleko poza ramy tradycyjnego stand-upu. Na scenie pojawi się także support Życie jest nowelą 22 października.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
13: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, the first time, Damiano Dawid.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na top

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia wespół zespół z Leaky Lee, tej od Fall Rivers między innymi. No i cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
2: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu S. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
15: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
15: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na SK.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bandem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram wam tę nowość za kilkanaście minut w Esce. Wcześniej trochę innych hitów mam dla was. Chłopaki, w zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and the Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam was do zabawy.

0: właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. I to jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G. Tak bardziej w środku. 664-402-302. Halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie, literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2,
1: 1. Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną, bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej, literka H. Ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK 664-402-302. Druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj. Słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, oj właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Autopromocja.

0: Lama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Szczecinek na czasie.
19: Natalia Błochowska, po sukcesie pierwszej części czas na kolejną porcję małżeńskich perypetii Rubinowe Gody 2. To komedia o Grażynie i Marianie, którzy po 40 latach małżeństwa ponownie zostają wciągnięci w serię zaskakujących i bardzo zabawnych wydarzeń. Tym razem także nie zabraknie pomyłek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i sytuacji, z których trudno będzie wybrnąć. To historia o małżeństwie, codzienności, relacjach i o tym, że na miłość, emocje i odrobinę szaleństwa nigdy nie jest za późno. Rubinowe Gody 2 w kinie Wolność w Szczecinku.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
20: Muzyką się żyje.
21: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty. Jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
22: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
21: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej 20, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
22: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
21: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej 20 i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej? Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Agnieszka Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
10: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
9: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dydu, Miłoszem czy zespołem Lore. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na sk.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17:00. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczak, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eloner na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: No, bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może cię słuchacze na moją po
1: 18.
0: Że po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale
2: nie wiesz gdzie. Odlot
0: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 3,17,40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl.
19: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Szczecinek na czasie.
14: Natalia Błochowska, 11 listopada warto świętować aktywnie. Tego dnia w Szczecinku odbędzie się trzeci już cross niepodległości. Na uczestników czeka 5-kilometrowa trasa biegu i Nordic Walking. Start zaplanowano dokładnie na godzinę 11.11, a miejscem wydarzenia będzie Stadion Miejski imienia Czesława Lisa. To propozycja dla wszystkich miłośników biegania i aktywnego spędzania czasu, sport, wspólne świętowanie i biało-czerwone emocje. Tak można uczcić święto niepodległości w naszym ukochanym Szczecinku.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Muzyką się żyje.
15: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
0: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. Piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
15: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, bo bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A Jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
5: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
16: Serce zabiło mocno.
5: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
15: Nie no, taki to ma szczęście, no. Impreska. Dwie minuty po 18, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

był Pink w Radiu SK, 15 minut po godzinie 18, to jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji. SK.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: to mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: worth it. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
14: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
15: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
13: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
16: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć wczorajszy.
13: To cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
17: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
13: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków. Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na esca.pl w

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tobi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no. Ale jazz. Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
6: Szczecinek na czasie.
7: Natalia Błachowska, jeżeli szukacie pomysłu na aktywną sobotę 17 października w Szczecinku, będzie się działo. Najpierw coś dla najmłodszych w hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1. Odbędzie się bal dyni dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Będą animacje, warsztaty plastyczne i poczęstunek. Wieczorem ta sama hala zamieni się w miejsce sportowych emocji. Od 17.15 trening Power z Martą Trzcińską, a od 18.30 mini turniej koszykówki 3x3. Wydarzenia mają też wymiar charytatywny. To będzie sobota pełna ruchu.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
10: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić. No bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
9: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
10: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii.
11: Imprezka.
9: 2 minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
12: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
9: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Impala Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love, Westce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
2: Szczecinek na czasie.
4: Natalia Włochowska, Paweł Chałupka wraca do Szczecinka z zupełnie nowym programem stand-upowym Życie jest nowelą. Jak zapowiada, tym razem naprawdę nie zabraknie zaskoczeń. Będzie to jazda bez trzymanki i przez najdziwniejsze zakamarki naszej codzienności. Tej polskiej, absurdalnej i dobrze nam znanej. Paweł Chałupka spłynie z prawdziwych historii z czasów pracy gastronomii, ale jego występy potrafią wyjść daleko poza ramy tradycyjnego stand-upu. Na scenie pojawi się także support Życie jest nowelą 22 października.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
7: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
8: Serce zabiło mocno.
7: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
6: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
7: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
6: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
2: Impreska.
6: 3 minuty po 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: Taki tytuł, ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem w tej piosence, było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej SK, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Hej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

Ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach. SK.

0: Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem. Ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie. No bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać ze SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.